0: oraz 73-letnia pasażerka i 78-letni pasażer, mówi Gabriela Słońska-Płonka z Policji w Rzeszowie.
1: Niestety w wyniku zdarzenia 39-letni kierujący Kiją oraz 73-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. 78-letni pasażer Kii oraz 42-letni kierujący BMW zostali przetransportowani do szpitala.
0: Krajowa dziewiątka na czas działania służby była całkowicie zablokowana. Wybuch gazu pod Opocznem. Doszło do niego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelcu. 6 kobiet z koła gospodyń wiejskich z poparzeniami ciała trafiło do szpitali, mówi rzecznik prasowa Policji w Opocznie Agnieszka Januszewska-Kałużna.
2: W miejscowości Zakościele w gminie Drzewica, w budynku OSP, najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej, doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
0: W remizie trwały w tym czasie przygotowania do żynek. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Kijów po raz drugi w tym tygodniu został zaatakowany rakietami balistycznymi i dronami. Uszkodzone zostały głównie maszyny, a

0: Rosyjskich dronów. Było to celowe, podłe działanie. Jeden po drugim. To absolutne bestialstwo Rosjan. To po prostu bestie. Na pewno odpowiemy.
1: Odpowiemy.
0: Niedziela w Krzywym Rogu jest dniem żałoby narodowej. 78 osób zatrzymanych w jeden dzień. Stołeczna policja przeprowadziła wielką akcję w Warszawie i okolicach, mówi nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
2: Ponad 800 domów, mieszkań i hosteli zostało skontrolowanych, także mówimy tutaj nawet o zaangażowaniu ponad 700 policjantów.
0: Wśród zatrzymanych obywatele Polski, Azerbejdżanu i Ukrainy.
2: Były to osoby poszukiwane, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe lub nakazy doprowadzenia.
0: W czasie akcji odnaleziono też 4 zaginione osoby. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztów śledczych albo zakładów karnych. To kolejna taka akcja stołecznych funkcjonariuszy. Pod koniec lipca zatrzymali oni 89 poszukiwanych. Za pożar ma odpowiadać 23-latek. W rękach policji jest podejrzewane o podłożenie ognia pod targowisko przy ulicy Mickiewicza w Katowicach, mówi Dominik Michalik z policji.
3: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: W wyniku pożaru spłonęło kilkanaście straganów. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów, to wie nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
5: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
4: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. W wiadomościach teraz maksymalne stawki za paliwa na weekend. Opublikował je w piątek minister energii Miłosz Motyka. Litr popularnej 95 kosztuje teraz nie więcej niż 6,54 zł, a litr diesla maksymalnie 7,59 zł. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie, a pakiet CPN będzie aktualizowany aż do końca wakacji. Dymisja po głośnym raporcie Polaków Portret Własny. Ze stanowiska rezygnuje autorka i rządowa pełnomocnik do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. Opracowanie z 2025 roku wywołało kontrowersje z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Barbara Mróz-Gorgoń w mediach społecznościowych pisze, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Zaznacza jednak, że wierzy, że projekt ważny dla Polski będzie kontynuowany. Wcześniej informowała, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Miał być wykorzystywany wewnętrznie i nie powinien trafić do sieci. Od sprawy odcina się też resort. Główna autorka opracowania przyznała, że przygotowano je z użyciem sztucznej inteligencji, ale nie zostało ono przez nią wygenerowane. Politycy PiS-u złożyli do prokuratury i CBA wnioski o wyjaśnienie sprawy raportu. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ekspert nie ma wątpliwości. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Faworytem sondaży Łukasz Gibała. Drugie nazwisko w tym pojedynku nie jest tak oczywiste. Ocenia politolog z Klubu Jagiellońskiego Tomasz Cynowiec.
7: Powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek. No ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
0: Wybory prezydenckie w stolicy Małopolski odbędą się 27 września. Aktualnie komitety wyborcze zbierają podpisy poparcia pod kandydaturami. Termin ich zgłaszania mija 3 września. Wyciąg amoniaku przy metalurgicznej w Lublinie. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z tamtejszych firm w sobotę rano. Operator wózka widłowego przebił widłami zbiornik zawierający chemikalie, mówi rzecznik lubelskich strażaków, młodszy kapitan Bartłomiej Pytka.
8: Wyciekła substancja określona jako woda amoniakalna. 200 litrów tej substancji zostało zneutralizowane, a pozostałe 800 zostało przepompowane do innego zbiornika.
0: Na czas akcji 7 pracowników ewakuowano, a 1 trafiła do szpitala. To już drugie podobne zdarzenie w przeciągu doby. W piątek podobna sytuacja miała miejsce w jednym z lubelskich centrów przeładunkowych. Redukcja etatów o 20% na radomskim lotnisku. Polskie Porty Lotnicze tłumaczą, że struktura

0: zatrudnienia została utworzona na podstawie błędnych założeń i część funkcji była dublowana, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: Nie chcemy rozstawać się z pracownikami portu, a raczej przesunąć ich do obszarów, gdzie ich umiejętności będą efektywniej wykorzystane. Struktura zatrudnienia w Radomiu była dokładną kalką tej z Warszawy, bez uwzględnienia faktu, że port funkcjonuje w ramach PPL i część stanowisk czy obszarów była niepotrzebnie dublowana.
0: W poprzednim miesiącu odprawiono w Radomiu niemal 26 tysięcy podróżnych, co oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią w niedzielę w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
2: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie je celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
0: Początek zawodów w niedzielę o 14:30. Wyjątkowa akcja byłych komandosów. Przeszli ponad 100 kilometrów w szczytnym celu, chcąc pomóc swojemu choremu koledze. Trasa prowadziła od Szczecina aż do Dziwnowa. Do celu dotarli w piątek wieczorem, mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
3: Jeśli chodzi o nastroje, podczas marszu były różne. Od bólu poprzez śmiech i żarty. Chodzi o to, żeby stworzyć pewną atmosferę podczas tego marszu, żebyśmy mogli komuś pomóc, bo i tak już idziemy. Atmosfera jest super. Wszyscy są dumni, zadowoleni. Zadowoleni z siebie, że ten cel, który sobie postawili, udało im się zrealizować.
0: Akcja odbyła się z myślą o panu Krzysztofie, który jest po udarze mózgu. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację mężczyzny. A przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. W przyszły weekend wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa, mówi rzecznik wydarzenia Sławomir Rykowski.
4: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2, 3, 4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
0: Udarze mózgu. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację mężczyzny. A przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. W przyszły weekend wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa, mówi rzecznik wydarzenia Sławomir Rykowski.
4: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2, 3, 4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.

0: Aż to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
1: Akcja odbędzie się 28 i 29 sierpnia. Szczegóły są na stronie internetowej www.czystapolska.org.pl. A początek września upłynie w Zielonej Górze pod znakiem winiarskich tradycji tego regionu. Od 4 do 13 września odbędzie się tu największe w Polsce winobranie. Będą też liczne dodatkowe atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
2: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
1: A podczas winobrania będą też kursować winobusy, które zabiorą gości na lubuskie winnice. Na koniec jeszcze Stary Sącz w Małopolsce, gdzie do niedzieli trwa tradycyjny jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekają rzemieślnicy i kapele regionalne. Nie brakuje też lokalnych przysmaków, mówią wystawcy i kupujące.
3: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
4: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki, wszystko własnoręcznie.
5: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami, ale takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już dziadek robił, potem tata z mamą, to tak już pokoleniowo.
6: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
7: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
8: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
1: A Starosądecki Jarmark Rzemiosła potrwa do niedzielnego.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Gorąco na szlaku do Morskiego Oka. Protest zorganizował Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który domaga się likwidacji transportu konnego. Miało być pokojowo, ale pikietujący zablokowali drogę. Siłą zostali usunięci przez policję. Ale oprócz pikiety przeciwników odbyła się też kontrmanifestacja, dużo większa, zwolenników górali i koni.
1: Uwaga, proszę Państwa,
2: dlaczego wy nas blokujecie?
3: Legalny protest.
2: My nie chcemy policji. Proszę, odwołujemy was.
4: Terroryści.
2: A wy kim jesteście? Kim jesteście?
4: Jesteście tutaj opłaceni goście. Jesteście tutaj po to, żeby biznes robić.
3: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla...

0: innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
1: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
2: Policja zatrzymała lidera Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt i z kajdankami na rękach przewiozła do Zakopanego. W trakcie legitymowania okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez inną jednostkę policji do ustalenia miejsca pobytu. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim. Wstępnie ustalono, że 42-letni kierowca jednej z osobówek podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drugi, prawidłowo jadący pojazd. Autem podróżowały trzy osoby. 39-letni kierowca oraz 73-letnia pasażerka i 78-letni pasażer, mówi Gabriela Słońska-Płonka z Policji w Rzeszowie.
3: Niestety w wyniku zdarzenia 39-letni kierujący Kiją oraz 73-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. 78-letni pasażer Kii oraz 42-letni kierujący BMW zostali przetransportowani do szpitala.
2: Krajowa 9 na czas działania służby była całkowicie zablokowana. Wybuch gazu pod Opocznem. Doszło do niego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelcu. 6 kobiet z koła gospodyń wiejskich z poparzeniami ciała trafiło do szpitali, mówi rzecznik prasowa policji w Opocznie Agnieszka Januszewska-Kałużna.
4: W miejscowości Zakościele w gminie Drzewica, w budynku OSP, najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej, doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
2: W remizie trwały w tym czasie przygotowania do dożynek.

Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Kijów po raz drugi w tym tygodniu został zaatakowany rakietami balistycznymi i dronami. Uszkodzone zostały głównie maszyny, a także infrastruktura kolejowa. Sprzątanie gruzów trwa tymczasem w Krzywym Rogu. Wczoraj po południu zaatakowano największe centrum handlowe w mieście. Zginęło 16 osób,

0: celowe, podłe działanie, jeden po drugim. To absolutne bestialstwo Rosjan. To po prostu bestie. Na pewno odpowiemy. Niedziela w Krzywym Rogu jest dniem żałoby narodowej. 78 osób zatrzymanych w jeden dzień. Stołeczna policja przeprowadziła wielką akcję w Warszawie i okolicach, mówi nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
1: Ponad 800 domów, mieszkań i hosteli zostało skontrolowanych, także mówimy tutaj nawet o zaangażowaniu ponad 700 policjantów.
0: Wśród zatrzymanych obywatele Polski, Azerbejdżanu i Ukrainy.
1: Były to osoby poszukiwane, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe lub nakazy do prowadzenia.
0: W czasie akcji odnaleziono też 4 zaginione osoby. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztów śledczych albo zakładów karnych. To kolejna taka akcja stołecznych funkcjonariuszy. Pod koniec lipca zatrzymali oni 89 poszukiwanych. Za pożar ma odpowiadać 23-latek. W rękach policji jest podejrzewany o podłożenie ognia pod targowisko przy ulicy Mickiewicza w Katowicach, mówi Dominik Michalik z policji.
2: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: W wyniku pożaru spłonęło kilkanaście straganów. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów, to wie nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
4: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
3: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. W wiadomościach teraz maksymalne stawki za paliwa na weekend. Opublikował je w piątek minister energii Miłosz Motyka. Litr popularnej 95 kosztuje teraz nie więcej niż 6,54 zł, a litr diesla maksymalnie 7,59 zł. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie, a pakiet CPN będzie aktualizowany aż do końca wakacji. Dymisja po głośnym raporcie Polaków portret własny. Ze stanowiska rezygnuje autorka i rządowa pełnomocnik do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. Opracowanie z 2025 roku wywołało kontrowersje z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Barbara Mróz-Gorgoń w mediach społecznościowych pisze, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Zaznacza jednak, że wierzy, że projekt ważny dla Polski będzie kontynuowany. Wcześniej informowała, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Miał być wykorzystywany wewnętrznie i nie powinien trafić do sieci. Od sprawy odcina się też resort. Główna autorka opracowania przyznała, że przygotowano je z użyciem sztucznej inteligencji, ale nie zostało ono przez nią wygenerowane. Politycy PiS-u złożyli do prokuratury i CBA wnioski o wyjaśnienie sprawy raportu. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ekspert nie ma wątpliwości. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Faworytem sondaży Łukasz Gibała. Drugie nazwisko w tym pojedynku nie jest tak oczywiste. Ocenia politolog z Klubu Jagiellońskiego Tomasz Cynowiec.
6: Powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek. No ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
0: Wybory prezydenckie w stolicy Małopolski odbędą się 27 września. Aktualnie komitety wyborcze zbierają podpisy poparcia pod kandydaturami. Termin ich zgłaszania mija 3 września. Wyciąg amoniaku przy metalurgicznej w Lublinie. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z tamtejszych firm w sobotę rano. Operator wózka widłowego przebił widłami zbiornik zawierający chemikalie, mówi rzecznik lubelskich strażaków, młodszy kapitan Bartłomiej Pytka.
7: Wyciekła substancja określona jako woda amoniakalna. 200 litrów tej substancji zostało zneutralizowane, a pozostałe 800 zostało przepompowane do innego zbiornika.
0: Na czas akcji 7 pracowników ewakuowano, a 1 trafiła do szpitala. To już drugie podobne zdarzenie w przeciągu doby. W piątek podobna sytuacja miała miejsce w jednym z lubelskich centrów przeładunkowych. Redukcję etatów o 20% na radomskim lotnisku. Polskie Porty Lotnicze tłumaczą, że struktura zatrudnienia została utworzona.

0: stworzono na podstawie błędnych założeń i część funkcji była dublowana, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: Nie chcemy rozstawać się z pracownikami portu, a raczej przesunąć ich do obszarów, gdzie ich umiejętności będą efektywniej wykorzystane. Struktura zatrudnienia w Radomiu była dokładną kalką tej z Warszawy, bez uwzględnienia faktu, że port funkcjonuje w ramach PPL i część stanowisk czy obszarów była niepotrzebnie dublowana.
0: W poprzednim miesiącu odprawiono w Radomiu niemal 26 tysięcy podróżnych, co oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią w niedzielę w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
2: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
0: Początek zawodów w niedzielę o 14:30. Wyjątkowa akcja byłych komandosów. Przeszli ponad 100 kilometrów w szczytnym celu, chcąc pomóc swojemu choremu koledze. Trasa prowadziła od Szczecina aż do Dziwnowa. Do celu dotarli w piątek wieczorem, mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
3: Jeśli chodzi o nastroje, podczas marszu były różne. Od bólu poprzez śmiech i żarty. Chodzi o to, żeby stworzyć pewną atmosferę podczas tego marszu, żebyśmy mogli komuś pomóc, bo i tak już idziemy. Atmosfera jest super. Wszyscy są dumni, zadowoleni. Zadowoleni z siebie, że ten cel, który sobie postawili, udało im się zrealizować.
0: Akcja odbyła się z myślą o panu Krzysztofie, który jest po udarze mózgu. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację mężczyzny. A przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. W przyszły weekend wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa, mówi rzecznik wydarzenia Sławomir Rykowski.
4: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
0: Akcja odbędzie się 28 i 29 sierpnia. Szczegóły są na stronie internetowej www.czystapolska.org.pl. A początek września upłynie w Zielonej Górze pod znakiem winiarskich tradycji tego regionu. Od 4 do 13 września odbędzie się tu największe w Polsce winobranie. Będą też liczne dodatkowe atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
5: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
0: A podczas winobrania będą też kursować wino busy, które zabierą gości na lubuskie winnice. Na koniec jeszcze Stary Sącz w Małopolsce, gdzie do niedzieli trwa tradycyjny jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekają rzemieślnicy i kapele regionalne. Nie brakuje też lokalnych przysmaków, mówią wystawcy i kupujące.
6: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
7: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki, wszystko własnoręcznie.
8: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami, ale takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już i dziadek robił, potem tata z mamą, to tak już pokoleniowo.
9: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
10: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
11: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
0: A Starosądecki Jarmark Rzemiosła potrwa do niedzieli.

0: Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w tę przedostatnią już wakacyjną niedzielę 23 sierpnia. Zapraszam na spotkanie z moimi wybitnymi gośćmi. A są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Tyrze i Sydonie, w bliskowschodniej Szwajcarii. Teraz jesteśmy w równie pięknym, a może jeszcze piękniejszym miejscu, u źródeł Jordanu w Cezarei Filipowej.
1: Myślę, że jednym z najpiękniejszych miejsc ówczesnego Izraela, ale myślę, że także dzisiaj to jest przepiękne miejsce, chociaż no, moją ukochaną ziemią świętą jest Liban i jak ktoś z Państwa będzie w Libanie, to myślę, że to potwierdzi. Ale to jest niesamowite miejsce i dzisiejszej Ewangelii nie da się zrozumieć, jeśli się nie dotknie geografii biblijnej. Geografia biblijna to jest bardzo ciekawy przedmiot, który bardzo często jest właśnie w Ratio Studiorum i studiów biblijnych, i studiów teologicznych, dlatego, że no, my wiemy doskonale, że coś się dzieje w danym miejscu, to ma znaczenie, tak? Czyli jeśli ktoś nie wie, jak wygląda kanał, to nie umie zrozumieć sytuacji Powstania Warszawskiego, prawda? I co to znaczy przejść kanałem, jeśli ktoś nie wie, gdzie jest Żoliborz i gdzie jest Mokotów i co to znaczy przejść z Żoliborza na Mokotów, no to to mało wie o tym, prawda? To nie jest w stanie sobie wyobrazić dramatu tych ludzi. A jesteśmy cały czas w sierpniu, czyli w tym miesiącu, który no, dla nas Polaków jest ważny, bo zaczyna się od Powstania Warszawskiego. Swoją kulminację ma w połowie, czyli Wielkiej Bitwie Warszawskiej. I jest naznaczony tymi wielkimi rocznicami. I podobnie to się z Biblią, tak? Czyli my nie zrozumiemy pewnych rzeczy, jeśli po pierwsze się nie zgłębi wiedzy geografii,

0: fizycznej, a tym bardziej trzeba byłoby to zobaczyć. No bo co innego zobaczyć na mapie i wiedzieć, prawda, jaka jest odległość między Żoliborzem a Mokotowem, a co innego jest jednak poznać dobrze Mokotów i Żoliborz i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały te drogi, zrozumieć, poczytać, ale też dzisiaj to zobaczyć.
1: A my te obrazy biblijne jakoś mamy w głowie, ale one są, powiedziałbym, nie tyle zafałszowane, co tak mocno uśrednione. Wydaje nam się, że to tło Ewangelii jest zawsze takie samo. A tak nie jest.
0: No. Ziemia
1: Święta jest z jednego końca na drugi diametralnie różna.
0: Tak jest, to jest kraj, który jest absolutnie, to jest tak jak Liban, no to jest kraj, który mamy wszystko, tak? Czyli możemy jeździć na nartach i zjechać do Bejrutu i w kąpielówkach korzystać z pięknego uroku Morza Śródziemnego. I podobnie też jest z Izraelem, tak? Znaczy my jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie tak naprawdę klimaty i przez wszystkie rzeczywistości krajobrazu, tak? No, to są diametralnie różne sytuacje.
1: Możemy być w górach, a możemy zejść w największą depresję świata.
0: Tak.
1: Także
0: jest.
1: To na każdym poziomie, bo to jest i odległości, prawda, w poziomie i w pionie.
0: No więc dzisiaj trafiamy do Cezarei Filipowej, czyli do takiego miejsca, które no, jest daleko na północ, tak? Czyli Cezarea Filipowa leży mniej więcej 40 kilometrów na północ od Jeziora Galilejskiego, ale jesteśmy jeszcze w Galilei, czyli jesteśmy w zielonym, najbardziej zielonym miejscu Izraela, u południowych podnóży Hermonu, czyli mamy Hermon przed sobą. Jezus wprowadza więc uczniów w taką typową przestrzeń swojej działalności w Galilei. Tak, on kocha Galileę, bo Galilea jest Galileą.

najbardziej zielonym miejscu Izraela, u południowych podnóży Hermonu, czyli mamy Hermon przed sobą. Jezus wprowadza więc uczniów w taką typową przestrzeń swojej działalności w Galilei. Tak, on kocha Galileę, bo Galilea jest Galileą.

0: ktoś jest z północnego Mazowsza, no to nie ma lepszego miejsca niż północne Mazowsze. Jesteśmy w stanie się kłócić o to, gdzie jest, który fragment Polski jest ładniejszy. I dobrze, kłóćmy się o to, bo Polska jest piękna. Jak tam trafimy, no to to jest dzisiejsze Banias, więc tam, jak państwo trafią, to największą rzeczą, która po prostu robi robotę, tak mówiąc kolokwialnie, to jest, no to jest różnica wysokości, tak? Bo okolice Banias leżą mniej więcej na wysokości 350 metrów nad poziomem morza, podczas gdy tafla Jeziora Galilejskiego jest 210 metrów niżej. Tak, czyli to jest po prostu coś, co zawsze robi robotę, bo jak my stajemy w takich miejscach, ja niewiele takich rzeczy widziałem. To jest Banias, a później taka rzeczywistość mnie uderzyła w Palermo. Tak jak wjechałem bardzo wysoko i zobaczyłem morze, to pomyślałem sobie, wow, tak, to robi ogromną różnicę. I w Libanie też miałem takie doświadczenie nad Bejrutem, który no, bardzo jest podobny do tej rzeczywistości Banias, tak? Czyli no tutaj rozumiemy, co oznacza wyrażenie weź w górę, tak, z regionu jeziora, tak. Wiemy doskonale, co to oznacza. Jak państwo jeżdżą do Chorwacji, to też Dalmacja taka jest, tak. Jesteście państwo na Rivierze Makarskiej, to taką rzeczywistość możemy zobaczyć. Jak jesteśmy wysoko w górach właśnie i na dole też no morze, które jest zdecydowanie niżej. Uroku temu miejscu dodaje jeszcze rzeczywistość no Hermonu, tak, który dominuje nad tym krajobrazem, tak, bo masyw Hermonu to jest mniej więcej 2800 metrów, czyli takie nasze rysy, tak. Wyższe niż nasze rysy, tak. Czyli proszę zauważyć, że mamy poziom morza i jeziora Galilejskiego i jeszcze górę, która ma prawie 2800. Jest to najwyższy masy w tej części regionu, tak, to jest najwyższa góra, tak. Zimą się tam pojawia także śnieg, tak, więc to jest niesamowite, bo no właśnie ten śnieg i opady z Hermonu zasilają cały system górnego źródła Jordanu, tak. Jesteśmy także przy samych źródłach w ogóle Jordanu, tak, bo Banias jest nazywany właśnie jednym ze źródeł Jordanu i to jest górny Jordan, właśnie powstaje z tych systemu rzek, tak, potoków, które się przede wszystkim właśnie w Banias, w Dan, w Hasabani, które właśnie też jest niedaleko, no i ta woda po prostu wypływa spod skał. To jest, szanowni państwo, niesamowite.
1: Spod, tak, ziemi.
0: Bo ona jakby po prostu bije spod ziemi. Te źródła Banias no, znajdują się przy takiej właśnie wielkiej, wapiennej ścianie, taka grota, tak? No i no, oczywiście no, w starożytności ta woda wypływała z okolic samej groty znacznie bardziej bezpośrednio niż obecnie, tak? Dzisiaj to troszkę inaczej wygląda. No i dla starożytnych to takie miejsce musiało mieć ogromne znaczenie, tak? To jest zupełnie inny krajobraz niż okolice Kafarnaum, tak? Zamiast suchego, gorącego krajobrazu, który nam się by, nawet wokół Jeziora Galilejskiego, tak? Jednak no to tu jest po prostu mnóstwo drzew, bujna roślinność, trochę taka dżungla taka, byśmy powiedzieli, tak? Naprawdę bujna roślinność, tak? No i stąd płynie woda, która płynie aż do Morza Martwego, tak, szanowni państwo, tak? To też jest niesamowite. No wysokość to jest, szanowni państwo, prawie 430 metrów różnicy, tak, wysokości. Tak? To są rzeczy niesamowite. No i oczywiście jesteśmy na pograniczu też pięknych miejsc, bo jesteśmy na pograniczu dzisiejszej Libii i Syrii, tak? Więc no to jest też niesamowite.
1: Libanu i Syrii.
0: Przepraszam, Libanu, oczywiście nie Libii, tylko Libanu.
1: Izraela, Libanu,
0: którym,
1: i Syrii.
0: Tak, o którym tak przed chwilą też pięknie mówiłem. Warto, szanowni państwo, tylko można, to państwo muszą też zobaczyć Ziemię Świętą, tą libańską Ziemię Świętą. Ale w tej geografii, jak my wiemy doskonale, jeśli ktoś z państwa zdawał geografię na maturze albo studiował geografię, że geografia to nie tylko krajobraz, ale mamy także geografię polityczną. I każdy, kto zna się na geografii, wie doskonale, że krajobraz, że natura także łączy się z polityką, z budowaniem miast, z socjologią. Więc mamy też tutaj no, rzeczywistość, która jest szalenie istotna, no bo to jest miasto starożytnego bóstwa Pana, tak, który, no, stąd prawda jest Panias, tak, od tego greckiego boga Pana, który no właśnie tam w tych grotach było jego sanktuarium, tak, i cała rzeczywistość związana z tym kultem. Więc to jest miejsce, które, szanowni państwo, ma takie trzy rzeczywistości, bo z jednej strony jest ten Pan, z drugiej strony to jest Cezarea, więc

0: No to jest miasto, które jest, no założone przez Heroda Wielkiego, no szanowni państwo, tak, który w tej okolicy zbudował także no, ogromną świątynię ku czci cesarza Augusta, tak? Później jego syn Filip, tetrarcha, rozbudowuje ją i nazywa ją właśnie Cezareą na cześć cesarza, dodając określenie Filipowa, tak? Aby odróżnić ją od Cezarei nadmorskiej. Więc tutaj mamy trzy świątynie. Z jednej strony jest Pan, czyli bóstwo greckie, jest Cezar, czyli władza, i jest Jezus, który zadaje ważne pytanie.
1: I właśnie w tym miejscu Jezus przeprowadza swoisty sondaż, pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego.
2: No właśnie, bo i to jest dobrze przetłumaczone, bo to o to chodzi. Natomiast jest jednak w oryginale coś

0: Jezus, który zadaje ważne pytanie.
1: I właśnie w tym miejscu Jezus przeprowadza swoisty sondaż, pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego.
2: No właśnie, bo... I to jest dobrze przetłumaczone, bo to o to chodzi. Natomiast jest jednak w oryginale coś

do Jezusa. Bo dosłownie tutaj mamy Hymeis de tina me legete einai. A wy mówicie, że kim ja jestem. Einai, być, że kim ja jestem. I uważam, że w odniesieniu do Jezusa jest do Boga. Jest ważne, no ten czasownik być jest ważne, bo przecież jestem, to jest moje imię. On jest tym, który jest. Eheje asher eheje, jestem, który jestem, prawda? I też to u Platona jestem, prawda? Bóg jest po prostu dlatego, a wy myślicie, że kim ja jestem. Ja nie twierdzę, że to wektoruje jakoś, tak bym powiedział, tutaj literaturoznawczo, tak? Czyli w tym kontekście, że to znaczy, za kogo mnie uważają, to o to chodzi. Niemniej, ja to odczytuję tutaj jednak coś więcej, że kim, a kim ja jestem, prawda? Kim ja jestem, Jezus się pyta. I pewna, do kontemplacji po prostu. Wujek na przykład bardzo fajnie, czem mienią być ludzie Syna Człowieczego? Mamy tutaj jeszcze konstrukcję w języku polskim akuzativus cum infinitivo, która jest się, czyli biernik z bezokolicznikiem. W łacinie, prawda? Widzę go biegać. Widzę, że on biegnie. I w języku polskim była, w staropolskim. Czym mienią ludzie być Syna Człowieczego, że jest Syn Człowieczy? Tak samo Biblia Gdańska ma. Kimże mię powiadają być ludzie? Kimże mię powiadają być ludzie Syna Człowieczego? No, prawda? Ale to jest właśnie akuzativus cum in finitivo. Przykład toruński ma fajnie to rozbił, to współczesny. Co mnie mówią ludzie? Co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? Prawda? Czyli to zastanawianie się nad einaj Jezusa, nad tym jego być, prawda?

Właśnie to u wujka, czym mienią być ludzie syna człowieczego? Właśnie konstrukcja akuzatywus cum infinitivo w języku polskim. To dobrze dla tych wszystkich, którzy się uczyli greki i łaciny, to mogą sobie tutaj to kontemplować właśnie w tłumaczeniu wujka. To ten czasownik einai, być, jest, uważam, ważny. Kontemplacyjnie.

0: Kiedy jesteśmy w żałobie, opłakujemy nie tylko stratę drogiej nam osoby, ale także część nas samych, która odchodzi wraz z nią. Klara Kramer. Wojna Klary.
1: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze.
0: Podobno właśnie tak jest, że niektórzy przeczuwają swój kres i mówią o tym swoim najbliższym, nawet jeśli ci nie chcą tego słuchać.
2: Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią.
0: Michał Poklękowski. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami. Witam Was w Polsce na ucho. Przemijanie i śmierć budzą potężne emocje. Większość z nas nie chce albo nie potrafi się z nimi mierzyć.
2: My jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia.
0: W obliczu rychłej śmierci bliskich nam osób tak często boimy się bólu i wstydzimy się łez.
1: Jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo.
0: Śmierć też jest bezwarunkowa. Po prostu prędzej czy później pojawi się w naszym życiu, w naszym albo innych, z naszego otoczenia. Bywa, że mamy wobec niej ogromne pokłady niezgody, żalu, a nawet złości. Często w jej obliczu też sami siebie oszukujemy, że śmierć nas nie dotyczy, nas albo tych, których kochamy.
1: Ta osoba ma 90 lat i raka z przerzutami, więc bez wątpienia umiera. Absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości?
0: A przecież do śmierci najbliższych i żałoby po ich utracie nierzadko można się przygotować, jakkolwiek niezręcznie to nie zabrzmi.
2: Kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
0: Czas to on jest najcenniejszy w dniach przemijania naszych najbliższych. Żadnej sekundy nie da się zawrócić, ale można dobrze wykorzystać tę, która za chwilę nadejdzie.
1: Spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz. To jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega moim zdaniem o wiele delikatniej i o wiele bardziej naturalny sposób.
0: Żałoba. Trzeba jej po prostu pozwolić zrobić swoje, potraktować jak maść na bolące miejsce.
2: Żałoba nie jest tym czymś, co musimy leczyć, z czym musimy się zgłosić do psychiatry. Żałoba jest sama w sobie lekarstwem.

0: to jest coś, czego nie mogę zrobić, ani ja, ani ona. Nie mam takiej mocy. Mogę być obok i jej towarzyszyć. Mogę widzieć jej emocje, pomóc w jakiś sposób logistyczny, jakby na przykład, nie wiem, zrobić zakupy, wyprowadzić psa, pomóc załatwić sprawę w urzędzie. Natomiast ból straty tej osoby to jest coś, co ona musi nieść sama w sobie, ale wiedząc, że jest ktoś, kto jej towarzyszy, wiedząc, że są też inne osoby w podobnej sytuacji, myślę, że jest to lżejsze, kiedy możemy dzielić się na przykład naszym doświadczeniem.
1: To był zupełnie zwyczajny dzień, gdy dziadek zrozumiał, że czas umrzeć.
2: To jest film, który jest oparty o opowiadanie, które napisałam po śmierci dziadka i była to jakaś forma oswajania się z tym tematem. Cześć, nazywam się Nawojka Wierzbowska i jestem reżyserką animacji Już mnie nie ma. Śmierć mojego dziadka, żałoba po tej śmierci jakby odbywała się w zupełnie inny sposób niż sobie wyobrażałam wcześniej, bo to była pierwsza taka osoba dla mnie bardzo ważna, która zmarła. I to, co było dla mnie takim najbardziej zaskakujące, że czyjaś śmierć nie jest wydarzeniem, tylko jest procesem. Na ten proces składają się bardzo różne emocje, bardzo różne momenty, niekoniecznie tylko tragiczne i niekoniecznie tylko związane z tym, że płaczemy i że jest nam smutno, tylko też zawierają momenty piękne, też zawierają momenty śmieszne, też zawierają momenty dziwne, że jest to jakby pełne spektrum emocji. Miałam też takie poczucie, że w momencie, jeżeli konfrontujemy się z tymi emocjami, a nie przez nimi uciekamy, to jesteśmy w stanie jakby pełniej przejść przez ten proces.
1: Dziadek był człowiekiem wyjątkowo punktualnym, więc już na wstępie śmierć wywarła niezłe wrażenie. A że nie był też szczególnie cierpliwy, to postanowił, że sam uda się w zaświaty.
2: Ja akurat w tamtym momencie nie do końca się z tym konfrontowałam, tylko bardziej zaprzeczałam rzeczywistości, tak jak reszta mojej rodziny. I jedyną osobą, która konfrontowała to, że umiera i że tak po prostu jest, był mój dziadek, a reszta z nas po prostu próbowała znaleźć jakieś metody, jak to odwrócić, jak to zmienić, jak to zatrzymać. I jak popatrzyłam na to z boku, to wydawało mi się to w pewnym sensie jakąś taką absurdalną scenką, że próbujesz kogoś na siłę, pomimo tego, że ta osoba ma 90 lat i raka z przyrzutami, więc bez wątpienia umiera, że jakby absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości. Dlatego jak kilka lat później umierała moja ciocia, też na raka, to jakby mając w pamięci tamtą pierwszą żałobę i to, jak wtedy do tego podchodziłam, to wtedy przy okazji śmierci mojej cioci podchodziłam do tego inaczej. Nie uciekałam przed tym, że ona umiera, tylko jakby starałam się spędzić z nią ten czas, skonfrontować się z tymi przeżyciami, które były bardzo, bardzo skrajne, bardzo różne i bardzo intensywne i w pewnym sensie też bardzo jednoczące wszystkich dookoła, bo cała rodzina jest normalnie jakby nie jest tak skupiona razem, ale w tym specyficznym momencie, nie wiem, ludzie, którzy zazwyczaj ze sobą nie mieszkają, mieszkają razem, troszczą się o tą osobę chorą, więc jest jakby zupełnie inna dynamika. I jednocześnie, jeżeli to jest dynamika dookoła tego, że spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz, to jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega.

konfrontować się z tymi przeżyciami, które były bardzo, bardzo skrajne, bardzo różne i bardzo intensywne i w pewnym sensie też bardzo jednoczące wszystkich dookoła, bo cała rodzina jest normalnie jakby nie jest tak skupiona razem, ale w tym specyficznym momencie, nie wiem, ludzie, którzy zazwyczaj ze sobą nie mieszkają, mieszkają razem, troszczą się o tą osobę chorą, więc jest jakby zupełnie inna dynamika i jednocześnie, jeżeli to jest dynamika dookoła tego, że spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz, to jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega

0: Potrafię sobie wyobrazić, jak czują się moi klienci, z którymi się spotykam w momencie straty i staram się im pomagać najlepiej, jak potrafię, nawigując po tym bardzo niepewnym okresie życia.
1: Rozumiem, że ta strata była nagła.
0: Tak.
1: Ale byłaś w stanie pożegnać się z bratem?
0: Byłam w stanie pożegnać się z bratem, choć to było utrudnione, bo mój brat żył w Wielkiej Brytanii. Natomiast ja przylatywałam do niego praktycznie w każdy weekend i w każdą wolną chwilę. Później prochy brata przywiozłam sama w plecaku do Polski i wraz z siostrą organizowałyśmy jego pożegnanie, więc był taki bliskościowy element. Nawet w takiej specyficznej formie, bo mój brat był skremowany w Anglii. Jego prochy były w takiej kartonowej urnie, która przypominała bardziej pudełko na buty. I wiadomo, że w takiej urny nie można pochować do ziemi. I w Polsce jest taki zwyczaj, że prochy wsypuje się do woreczka i dopiero ten woreczek umieszcza się w urnie. Natomiast prochy Tomka były po prostu sypkie i w taki moment w domu pogrzebowym, w którym ja i moja siostra przesypywałyśmy prochy naszego brata z jednej urny, tej kartonowej, już do takiej docelowej i ten pył, ten proch jego ciała unosił się w powietrzu, osiadł na naszych włosach, osiadł na naszych ubraniach. Było bardzo takie trudne w tamtej chwili dla nas, ale też bardzo takie symboliczne pożegnanie z naszym bratem, bardzo takie bliskościowe. Kiedy mój brat zadzwonił do mnie, mówiąc, że umiera, i ja wtedy szykowałam się w ogóle na jakiś zupełnie inny wyjazd służbowy, szykowałam się na konferencję i ta wiadomość o śmierci mojego brata przyszła bardzo znienacka. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I pamiętam, że zadzwoniłam do mojego przełożonego w pracy, mówiąc, że ja nie wiem, co robić, bo wybieram się przecież na tą konferencję, jadę z firmy, a równocześnie mój brat umiera w Anglii. I on jakby w ogóle nie zawahał się ani chwili, tylko powiedział: słuchaj, ja to wszystko odwołam, ty się tym nie martw. A 5 minut później zadzwonił po raz drugi i powiedział: czy ty masz na bilet, czy ty masz kasę, żeby dojechać do brata, bo jeśli nie, to ja ci pożyczę. I to było niesamowite, jakby takie oczywiste dla niego, takie nieoczywiste dla mnie, ale dało mi bardzo dużego kopa, że jakby wiedziałam, co mam robić i w którą stronę mam iść z tym wszystkim.
1: Chcesz przerwać na sekundę?
0: Nie, spotko. Ja zawsze płaczę, jak mówię o tych rzeczach.
1: A czy on miał świadomość tego, że odchodzi?
0: Myślę, że tak, ale z drugiej strony był osobą, która bardzo walczyła o życie i do końca, mimo bardzo już ciężkiego stanu zdrowia, pozostawał samodzielny. Tyle, ile dał radę. Jego jakby myśli krążyły bardziej nie w stronę pożegnania, a w stronę tego, że jeszcze będę walczył o siebie.
2: W wypadku mojej cioci, no to było tak, że przez to, że moi rodzice mieszkają w dużym domu, no to moją ciocię, która wcześniej mieszkała w Niemczech, przetransportowano jakby do domu moich rodziców w Polsce i na te jej ostatnie tygodnie tam się też wprowadziła moja babcia, wprowadziła się moja druga ciocia, plus jakby różni ludzie przyjeżdżali właśnie, żeby się pożegnać de facto. Non-stop było bardzo dużo ludzi. To było o tyle niezwykłe, że jej rodzeństwo, czyli moja mama i jej siostry i brat, nie widzieli się wspólnie od, nie wiem, pewnie 12 albo 14 lat, tak żeby wszyscy byli razem w jednym domu. A jakby dzień przed tym, jak umarła, no to akurat wszyscy byli razem przy jej łóżku. Siedzieli razem, jakby wspominali jakieś historie, no i ona już była wtedy absolutnie nie komunikowała się, ale jakby miała całe swoje rodzeństwo zgromadzone dookoła siebie i następnego dnia rano po tym umarła. W pewnym sensie wierzę, że jakoś podświadomie to, dzięki temu to było też dla niej zamknięcie, że wiedziała, że jej wszyscy, jej najbliżsi są dookoła i że wtedy mogła odejść, ale też myślę, że to było ważne dla tych najbliższych, że chociaż to był taki naprawdę bardzo intensywny czas, że jesteś na takim skraju wytrzymałości, no to jednocześnie no to jesteś zjednoczony, więc to myślę, że jest pomocne. Bo też jest tak, że jeżeli się nie jesteś w hospicjum, no to nie masz jakby z przedziału pielęgniarki, więc wtedy te osoby, które są w domu, no to muszą jakby pełnić te funkcje i to niekoniecznie jakby, no wiadomo, nie masz tych umiejętności, więc to jest dosyć skomplikowane. Ale też jednocześnie wydaje mi się, że finał finałów, no to nie jest aż tak ważne, czy idealnie tą osobę będziesz podnosić, albo czy idealnie jej będziesz przyklejać plaster przeciwbólowy, tylko ważniejsze jest, że to faktycznie robi rodzina. Bo finalnie, jeżeli ta osoba faktycznie odchodzi, a nie jest w trakcie procesu leczenia, no to
3: chce się zatrzymać każdą chwilę, nie?
2: No

0: Tak. Myślę, że chcesz zatrzymać i też ta osoba, nie wiem, nie szuka pielęgniarki, tylko szuka po prostu najbliższych.
1: Z całej rodziny umieranie najlepiej rozumiał Pimpek. Ale nawet on nie wiedział, jak pomóc dziadkowi.
0: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze. I to było relatywnie szybkie, no bo to zajęło kilka tygodni od momentu, kiedy on jeszcze siedział i był funkcjonujący, do momentu, kiedy umarł. Znaczy, to też nie było gwałtowne, to nie był wypadek samochodowy, ale on na pewno był po prostu taki świadomy, nie uciekający przed tym i nazywający po imieniu. Wydaje mi się, że taki moment, kiedy dotarło do mnie, no to było, no bo właśnie tak jak mówiłam, raczej ja byłam w takim trybie takiego działania i tego, żeby coś spróbować nowego, żeby jakoś pomóc, że to było bardziej takie na zasadzie zatrzymania i szukania jakiejś akcji. W pewnym momencie dzwoniłam do mojego taty, żeby mu powiedzieć, że może to jest dobry pomysł, żeby przetestować medyczną marihuanę, bo to jest jakby na apetyt dobrze robię. Mój dziadek jakby już nie za bardzo chciał czy mógł jeść. No i mój tata mi mówił, że no raczej to już nie jest ten moment, że jakby to trochę tak jakby mój tata próbował mi powiedzieć, że to nic nie zmieni, no nie, że teraz to już jest wydaje mi się, że to jak on mi to mówił, to było chyba taki moment, że to do mnie bardziej dotarło, że to nie jest tak, że ja znajdę jakąś metodę teraz i że to jest raczej kwestia dni, czy tam kiedy ktoś po prostu odejdzie, więc to nie jest tak, że tu jesteś w stanie, że masz kontrolę nad tym po prostu jakąkolwiek, tak. Mam na pewno bardzo dużo może romantycznej wiary w to, że mimo wszystko życie jest bardzo piękne i że to jest wspaniałe, że mamy szansę funkcjonować, że jakby, że jest tyle niesamowitych rzeczy do przeżycia i że wydaje mi się, że to, co jest jakby najgorszą możliwością, to, że jakby nie mamy odwagi na to, żeby żyć zgodnie, nie wiem, ze swoimi emocjami, żeby okazywać swoje emocje, żeby próbować robić to, co się chce robić. I to nie, ten film może nie do końca się na tym pochyla, ale sprowadza się do tego, że nawet wiadomo, że jeżeli to jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo i że ta ilość ludzi takich, które w naszym życiu są takimi, nie wiem, fundamentalnymi osobami, które nas kochają bezwarunkowo, no jest jednak bardzo ograniczona. Wiele osób nie ma też tych. To nie jest tak, że każdy dostaje w pakiecie kochających dziadków, albo kochających rodziców, albo przyjaciół, czy jakby partnera. Nie każdy dostaje ten pakiet. Więc wydaje mi się, że no, to, że te wszystkie osoby, to, że one gdzieś funkcjonują nawet z tyłu naszej głowy, no to jest jakby niesamowitą wartością.
2: A wierzysz w to, że znika tak fizycznie, że jakby już nie ma nic dalej? Czy wierzysz w to, że kiedyś się spotkacie gdzieś? Czy myślisz o tym w ogóle?
0: Ja na pewno mam o wiele większy fokus na jakby życiu na ziemi, tak, tu i teraz. I nie mam jakiejś bardzo głębokiej wiary w to, że się spotkam z kimś kiedyś gdzieś. Ale jednocześnie też wierzę w czyjąś energię gdzieś wędrującą, ale niekoniecznie w takie spotkanie z tą osobą. Na przykład zdarzyło mi się, że mój dziadek mi się przyśnił po jego śmierci. No i w tym śnie, nie pamiętam teraz dokładnie tego snu, ale to generalnie był jakiś taki sen pożegnalny. Bo z tego, co pamiętam, to po prostu mu w tym śnie po prostu powiedziałam, że go kocham. To nie był jakiś bardzo złożony, ale w pewnym sensie on miał dla mnie jakąś taką realną wartość, że był w jakimś sensie jakby realnym doświadczeniem, chociaż to był sen. To było coś, co też było dla mnie, wydaje mi się, też może dlatego ta żałoba po dziadku była trudniejsza, no bo ja jakby nie byłam fizycznie w tym dniu, kiedy on jakby umarł, to mnie nie było w Gdańsku. Byłam tam, nie wiem, chyba tydzień wcześniej, ale potem pojechałam, bo wtedy studiowałam w Katowicach i pojechałam coś załatwić. Jakby on zmarł tego dnia, co miałam wracać do Gdańska. Liczyłam, żeby jeszcze się z nim zobaczyć. I właśnie fakt, że się z nim jeszcze nie zobaczyłam, trochę był dla mnie takim brakiem domknięcia. I to też oprócz tego, że jakby nie akceptowałam, że on umiera, no to tak jakby i wyrzucałam sobie, że pojechałam do tych Katowic, że mogłam zostać w Gdańsku, bo w sumie no już mogłam nie załatwiać tych rzeczy, co miałam. A z drugiej strony, że nie ma tego finalnego spotkania, kiedy faktycznie masz poczucie, że się żegna.

0: Więc myślę, że też ten film był jakimś takim długim pożegnaniem i też w pewnym sensie, bo ten dziadek z filmu jest na pewnych poziomach podobny do mojego dziadka, więc też trochę tą osobę utrwalasz.
1: Była to nikomu nieznana kobieta.
2: Wyglądająca jak ktoś ważny. Z urzędu, z poczty.
1: Albo nawet dyrektorka szkoły. Wyglądała nawet miło, ale dziwnie pachniała. Pani Śmierć przeprosiła za spóźnienie i wyjaśniła, że to wszystko przez nawał papierkowej roboty.
0: W wypadku cioci, no to nie wiem jakby z czego to wynikało. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że faktycznie przez to, że zrobiłam cały ten film, no to spędziłam dużo czasu na myśleniu o tym, jak konfrontować się z żałobą. Moja ciocia była dużo młodsza, więc ona tak naprawdę nie była w wieku do umierania, bo ona miała 50 lat z hakiem, no w każdym razie była zdecydowanie osobą, która ma jeszcze, powinna mieć przynajmniej jakby jeszcze życie przed sobą, no ale z jakiegoś powodu po prostu jak dostałam tą informację, że lekarze powiedzieli, że no nie, tu już jakby nie ma nic do zrobienia, nie są w stanie jakoś pomóc, no to faktycznie to przyjęłam i nie spędziłam czasu na szukaniu innych rozwiązań, tylko bardziej na tym, żeby, nie wiem, zagospodarować mój czas, żeby móc być razem z nią, żeby się zastanowić, jak można, nie wiem, jej pomóc w tym sensie, jak, żeby mieć dla niej leki przeciwbólowe, bo to nie są jakby też takie oczywiste rzeczy, te stricte organizacyjne po prostu, więc bardziej jakby wydaje mi się, że uwaga była na tym, co może być, co może sprawić, że będzie to bardziej komfortowe dla niej, że spędzasz z tą osobą czas i okazujesz jej jakby swoją miłość, a nie biegasz jak kurczak dookoła, który coś próbuje zrobić, nawet jak się nic nie da.
3: Być. Najbardziej być, jak to jest możliwe, czyli właśnie, nie wiem, zrezygnować w miarę możliwości z innych aktywności i spędzać czas, rozmawiać, jeśli ta osoba jeszcze może rozmawiać, pozwolić jej opowiadać o swoim życiu, robić wspólne zdjęcia, parzyć herbatę, być w takiej codzienności, może zachęcać do opowiadania swojej historii, być może na przykład dobrym pomysłem jest nagrywanie jej głosu, jej historii dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla prawnuków, żeby mogły usłyszeć głos babci, pytać o jakieś ważne sprawy życiowe, albo jakieś rzeczy relacyjne, na przykład mamo, z czego jesteś najbardziej dumna? Co dawało ci najwięcej siły w życiu? Za czym najbardziej tęsknisz? Jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z naszych wspólnych wakacji, które spędziliśmy razem? I po prostu no, delektować się tymi chwilami, jakie mamy, bo one będą przemijały. I kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
4: Jak się czuje, że to cały czas gdzieś tam w nas jest i cierpimy, to jak trochę to oswoić?
3: Myślę, że rozmowa z osobą, która też przeżyła tą stratę, w sensie znała też tą osobę, bo ona nie przeżyła naszej straty, bo relacja z tą osobą zmarłą była inna, tak? To była dla nas mama, a dla tej osoby na przykład córka. Jest dobrym początkiem. Można na przykład usiąść przy albumie rodzinnym, zacząć przeglądać zdjęcia i wspominać i wracać po prostu do tematu tego, jak bardzo jest mi źle, że tej osoby już nie ma z nami. Jak bardzo mi jej brakuje, co było dla mnie trudne w tym momencie. Wydaje mi się, że my jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia, że profesjonalizm właśnie w życiu polega na tym, że nie pokazujemy emocji, a nie, że sobie umiemy z nimi radzić na zasadzie na przykład rozmawiać o nich otwarcie. Myślę, że nie można się też dużo spodziewać po pierwszej rozmowie. Być może ona będzie taka, że otworzy wiele, wiele rzeczy i popłynie, ale być może na przykład będzie tylko zaczątkiem serii rozmów. I na przykład od tego czasu już przy każdym spotkaniu albo przy którymś spotkaniu będziemy mogły wrócić do tego, że hej, fajnie by było, żeby na przykład ta osoba była teraz z nami, a pamiętasz tą i tą sytuację. Wiesz, a ja na przykład boję się śmierci. Czy ty się też boisz śmierci? Ja nie chciałabym na przykład czuć bólu. To jest dla mnie bardzo trudne.

0: Czy ty czasem myślisz, co może się dziać, kiedy umieramy? Myślisz, że są jakieś zaświaty? Jak one mogą wyglądać według ciebie? Tak naprawdę to jest olbrzymia płaszczyzna do rozmów, rozmyślań, na które zazwyczaj nie poświęcamy czasu. Ale właśnie znalezienie tej przestrzeni i rozmówcy myślę, że jest takim dobrym zaczątkiem.
1: Czyli tematy bądź pytania, tak?
2: To są pytania. Pytania, dzięki którym mamy jakąś refleksję, autorefleksję w temacie śmierci.
3: Marta Tittenbrunn, Centrum Nauki Kopernik.
2: O, proszę bardzo. Gdybyś mogła zaplanować własny pogrzeb i jakby on wyglądał, gdzie by się odbył, kto by na nim był, w co byłabyś ubrana?
1: To ciekawe, bo na to pytanie mam już odpowiedź jakąś w głowie, przynajmniej zarys.
2: Ale to znaczy, że już o tym myślałaś?
1: To znaczy bardziej w kontekście tego, że nie chciałabym, żeby po mojej śmierci moi bliscy mnie opłakiwali tak, jak to ma miejsce zazwyczaj w naszym obrządku, tym katolickim. Nawet teraz, w pandemii, mój dziadek zmarł na przykład i miałam taką chęć, żeby mu coś zagrać na gitarze na cmentarzu do tej ceremonii i wiem, że z tym był problem. Przeczytaliśmy jakieś takie nasze przemyślenia, więc tutaj tak było dużo, ale ja mówię moim bliskim, że jak umrę, to mają zrobić imprezę wielką i się dobrze bawić. Na pewno jakieś moje ulubione utwory i na pewno bym chciała, żeby byli kolorowo ubrani, a nie w czerni. Nie wiem, jakieś takie mam, żeby to było inne niż tak dla nich w smutku. Wiem, że to będzie trudne oczywiście dla nich, ale jako, że staram się żyć pełnią życia, to chciałabym, żeby to zakończenie mojego życia też było takie pełne, a nie stwarzające wszystko. Kto by był, no to na pewno moi najbliżsi, moi przyjaciele. I w zasadzie, kto by miał ochotę. Myślę, że byłoby to otwarte pytanie.
4: A dlaczego my w Polsce tak właśnie mamy, że trochę się boimy tych rozmów o śmierci? Mam wrażenie, że ciągle za mało jest tego tematu gdzieś tam w przestrzeni publicznej.
0: No to może się składać wiele czynników. Myślę, że ogólnie w Europie jednym z takich powodów było to, że po II wojnie światowej, kiedy doświadczyliśmy tak wielu śmierci, tak wielu strat, staraliśmy się zepchnąć ten temat gdzieś do podświadomości. Skupiliśmy się na odbudowie naszego kontynentu. Druga rzecz, że w naszej takiej kulturze codziennego, pozytywnego myślenia i też kapitalizmu, który mówi, musisz być produktywna, musisz dawać rezultaty, musisz osiągać jakieś, nie wiem, wyniki, deadline'y. Ty, kiedy jesteś w żałobie, z punktu widzenia kapitalizmu, jesteś nieproduktywna, jesteś osobą, która nie daje z siebie 100%, bo dajesz te 100% gdzieś indziej, jakby właśnie no jesteś w tej sytuacji straty. Więc patrzy się na to w sposób bardzo nieprzychylny. Mówi się raczej, to idź tą swoją żałobą do swojego domu, tam się zamknij i jak ci przejdzie, to wrócisz do pracy. Jak ci przejdzie, to pójdziemy na imprezę. Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią. Tak po prostu komuś ktoś się rodzi, komuś ktoś umiera i my jako społeczność powinniśmy umieć zachować ciągłość tych wszystkich wydarzeń i one wszystkie powinny być częścią naszego życia. Wcześniej, kiedy mieszkaliśmy w małych miejscowościach, kiedy mieszkaliśmy na wsiach, niewielu z nas podróżowało po świecie, to narodziny nowego członka społeczności i śmierć członka społeczności były wielkim wydarzeniem. Schodziła się cała wieś, było czuwanie całonocne przy ciele, były śpiewy, była taka troska innych mieszkańców tej miejscowości o rodzinę, która kogoś straciła. To pomagało jej przejść przez te najtrudniejsze chwile. Natomiast teraz żyjemy w dużych miastach. Większość z nas przyjechała z jakichś innych, mniejszych miejscowości. Nie mamy kontaktu ze swoimi bliskimi na co dzień. Nie mieszkamy już w wielopokoleniowych rodzinach, a pogrzeby w takim mieście jak Warszawa trwają czasami 20-30 minut i absolutnie nie są przestrzenią, w której w ogóle jest możliwość na jakiekolwiek przeżycie emocji, a już tym bardziej wspólnotowe przeżycie emocji związanych właśnie ze stratą bliskiej osoby. Wszystko dzieje się za szybko. Za szybko musimy wracać do pracy. Mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
4: Mhm. Można się przyjrzeć temu tematowi albo podejść do tej żałoby w inny sposób. Na przykład poprzez spotkania, na których możemy rozmawiać o śmierci, takie jak te w kafe organizowane przez Instytut

0: Instytut Dobrej Śmierci, jeśli chodzi o same te ceremonie. To właśnie, można zrobić to troszeczkę inaczej, po swojemu. W jaki sposób ty organizujesz takie ceremonie?
1: Przede wszystkim dużo wolniej. Jeśli rodzina decyduje się na przykład na kremację ciała bliskiej osoby, to mówię im, że nie musimy się śpieszyć, że nie, ten pogrzeb nie musi odbyć się w ciągu 3 dni od śmierci danej osoby, że możemy spędzić na przykład tydzień, czasem 1,5 tygodnia, 2 tygodnie na przygotowywaniu się do pożegnania, żeby zdążyć dokładnie pomyśleć, co ta osoba chciałaby, żeby było powiedziane na przykład na jej temat, jakie rzeczy z jej osobistych rzeczy możemy zabrać ze sobą, co możemy przygotować, żeby ta ceremonia była jeszcze bliższa. I wtedy staram się włączyć wszystkich członków rodziny. Każdy dostaje jakieś zadanie, czy właśnie zamiast kupienia wieńca ktoś osobiście pozbiera, nie wiem, polne kwiaty i zrobi bukiet. Dzieci mogą na przykład przygotować jakieś rysunki, że ktoś może coś zagrać na skrzypcach czy innym instrumencie, jeśli czuje, że chciałby zagrać właśnie, nie wiem, dla babci czy bliskiej osoby. I przede wszystkim jesteśmy razem. Czasem w domu pogrzebowym rozstawiamy na parapecie zdjęcia tej osoby z różnych jej okresów życia i zapraszamy do rozmowy. Na przykład ja mówię, proszę stanąć przy zdjęciu, które jest wam najbliższe, które mówi o najbliższym wam momencie w życiu tej osoby, i opowiedzieć o nim innej osobie, która podejdzie do tego zdjęcia, żebyśmy mogli dzielić się historiami o tej osobie i być jakby w tym razem.
0: Są też kręgi żałoby, ale myślę, że taki krąg żałoby można też sobie zorganizować wśród swoich społeczności w takich mniejszych miejscowościach, prawda? Bo to chodzi o rozmowę i bycie razem.
1: Tak, jak najbardziej. I zachęcam wszystkich do siadania w mniejszych lub większych gronach, organizowania kręgów żałoby, ale chociaż jeszcze prostszą formą jest właśnie Dev Café. Tak naprawdę wystarczy choć raz uczestniczyć w spotkaniu Dev Café, czy to online, czy na żywo. Spotkania Dev Café organizowane są na absolutnie całym świecie, żeby móc też zorganizować to Dev Café u siebie, w swojej miejscowości, w swojej społeczności, ponieważ spotkania nie mają żadnego określonego scenariusza. Za każdym razem będą przebiegały i wyglądały inaczej, więc nie ma nawet ryzyka, że po zorganizowaniu, nie wiem, 50 Dev Café poczujemy się znudzeni tematem. Wręcz przeciwnie, za każdym razem jest to rozmowa bardzo ożywcza, bardzo o życiu i bardzo o tym, czego się boimy, ale też co jest nam najbliższe, co jest nam najcenniejsze właśnie w naszym życiu.
0: A na czym polegają te drugie karty z ćmą?
2: Tak, to są karty konwersacyjne. Mam też pytania po prostu, na przykład o... Czy zjadłabyś z lodówki zmarłej osoby? W sensie, ona umarła niedawno, ma może...
0: Chyba nie, wiesz?
2: Pełną lodówkę.
0: Chyba.
2: A dlaczego?
0: Nie wiem, wiesz co, mam taki jakiś przebłysk teraz.
2: Tak poczułaś?
0: Nie, to wspomnienie po prostu, jak mama mi zmarła i babcia tam, nie wiem, po 3 dniach mówiła, że tutaj jest jakaś zupa, którą mama zrobiła. Wiem, że nie byłam w stanie.
2: Okej, to było takie trudne emocjonalnie, bo mama zrobiła tę zupę,
0: tak,
2: nie?
0: Tak, no.
2: A jakby tam masło było?
0: Nie wiem, no trudno, to wspomnienie mi teraz przyszło, że... oczywiście teraz sobie myślę, że kurczę, nie znam przepisu na ten rozumany, robię go wybornie. staram się odtwarzać go, ale oczywiście nie odtworzę, nie? Nie wiem. Trudne bardzo też pytanie.
2: No. Ale miałaś takie doświadczenie, no. Przywołałaś się, nie? Że rzeczywiście...
0: A to taki przebłysk mam, bo mało co pamiętam z tego czasu.
2: A ile miałaś lat?
0: 18.
2: Dla mnie takie rozgrzebowanie jest terapeutyczne, bo ja też zmarły bliskie osoby bardzo i... No i od tamtej pory totalnie siedzę w temacie śmierci, bardzo się tym interesuję, czytam książki, tu połowa książek moje o tematyce śmierci, żałoby, umierania i takie jakieś to jest terapeutyczne dla mnie, gadanie o tym, oglądanie filmów, czytanie książek.
1: jeśli w danym momencie nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na przeżywanie emocji, bo nie mamy przestrzeni, bo nie mamy czasu, bo nie mamy miejsca bezpiecznego, gdzie możemy po prostu rozsypać się w drobny mak i zapłakać nad tą stratą, no to jesteśmy w tym trybie przetrwania, bo musimy

0: przecież ogarnąć dom pogrzebowy, musimy załatwić formalności, mamy milion spraw w urzędzie do załatwienia, a jeśli ta osoba na przykład, nie wiem, jeszcze jest żyjąca, ale potrzebuje opieki hospicyjnej, potrzebuje, nie wiem, morfiny, którą trzeba załatwić na CITO, to my nie mamy możliwości po prostu usiąść, zatrzymać się w tym i zobaczyć, jak olbrzymia rzecz dzieje się w naszym życiu. Więc jak najbardziej jest to normalne. Natomiast myślę, że właśnie tworzenie tych takich przestrzeni, w których my się zatrzymujemy i możemy zobaczyć, jak wiele rzeczy żegnamy z tą osobą. Bo z każdą osobą odchodzi też mnóstwo drobnych rytuałów, naszych przyzwyczajeń, naszych gestów, które robiliśmy razem, naszych kawałów czy żartów, które tylko ta osoba rozumiała, wspólnego gotowania posiłków, wszelkich rzeczy, które właśnie łączyły nas, które tworzyły tą naszą więź.
1: A jest jakiś złoty środek? Właśnie, co możemy powiedzieć osobie, która straciła kogoś bardzo bliskiego?
0: Najlepiej prawdę. Czyli na przykład, słuchaj, jestem, ale nie wiem, co mogę ci powiedzieć. Wiesz, nie wiem, jak mogę ci pomóc, ale jeśli chcesz, to na przykład przyniosę zakupy dzisiaj. Można zaproponować coś konkretnego, ugotować więcej, zabrać dzieci na spacer albo do kina, żeby ta osoba miała też czas dla siebie, na chwilę relaksu czy na chwilę chociażby tej tęsknoty. Pobędę z tobą, jeśli chcesz się rozerwać i potrzebujesz pójść do parku lub do lasu, pójdę z tobą. Jeśli chcesz pójść pooglądać głupie komedie, bo potrzebujesz przerwy, to kupię jakieś bilety albo wpadnę wieczorem z popcornem i pooglądamy komedie romantyczne. Myślę, że to może być taki przykład.
2: Bobo nie rozumiało, że umieranie to poważna sprawa.
3: Gupolek!
2: Mama nie pozwala tak mówić.
0: Przede wszystkim żałoba nie jest problemem. Żałoba nie jest tym czymś, co musimy leczyć, z czym musimy się zgłosić do psychiatry. Oczywiście mówię o żałobie takiej fizjologicznej, niepowikłanej, na której nie nakłada się na przykład, nie wiem, na depresję lub jakieś inne problemy. Żałoba jest sama w sobie lekarstwem. Rodzimy się od milionów lat. Już kiedy byliśmy w jaskini i jeszcze nie do końca rozwinęliśmy mowę, a co dopiero pismo, żegnaliśmy swoich bliskich, chowaliśmy im do grobów jakieś przedmioty symboliczne, żeby im pomagały w zaświatach. I już wtedy tworzyliśmy więzi i już wtedy traciliśmy swoich bliskich, więc jakby żałoba była naturalnym procesem adaptacyjnym naszego umysłu, naszego serca do tej straty. Zanim jeszcze pojawiła się psychologia, zanim jeszcze pojawiły się leki psychiatryczne, to w ten sposób nasze ciało, nasz umysł przeżywał stratę, przeżywał rozłąkę. No bo przy każdej stracie to jakby tracimy też część siebie i musimy w pewnym sensie w drodze tej żałoby, takiej naszej przyjaciółki rwącej rzeki o bardzo, bardzo nieprzyjaznych być może brzegach, uczyć się odnajdywania siebie na nowo.
4: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Ceniona polska pisarka Małgorzata Musierowicz w jednej ze swoich książek pisała: liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi, póki jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno. Tak mało czasu zostało. Za mało czasu, żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje. Obiema rękami mógłbym się podpisać pod słowami pani Małgosi. W swoim życiu miałem wielki zaszczyt i przywilej, jako nastolatek, towarzyszyć w przemijaniu seniorom z mojej rodziny, którym zawdzięczam więcej niż mogę sobie wyobrazić. Choć od tych rozstań upłynęło już wiele lat, to do dziś pamiętam każde ich spojrzenie, każdy uśmiech, każdą refleksję u kresu życia, którą chcieli się ze mną podzielić. Bezcenne doświadczenie, które z człowiekiem zostaje do samego końca. Ostatnie dni ukochanych, najbliższych, były dla mnie czymś zupełnie naturalnym, elementem życia, wobec którego nie można udawać, że nie istnieje. Tym bardziej nie mogę zrozumieć trendów, które co jakiś czas pojawiają się w

końca. Ostatnie dni ukochanych, najbliższych, były dla mnie czymś zupełnie naturalnym, elementem życia, wobec którego nie można udawać, że nie istnieje. Tym bardziej nie mogę zrozumieć trendów, które co jakiś czas pojawiają się w

0: wiecznego spoczynku ich najbliższych. Zupełnie dla mnie niezrozumiała praktyka rodziców, która ich pociechom robi więcej krzywdy niż pożytku, bo cenzuruje temat, z którym prędzej czy później zderzy się każdy. Zgadzam się za to ze słowami jednej z bohaterek reportażu na temat żałoby i tego, że obecne realia i też system mocno ograniczają nam jej przeżywanie.
1: Wszystko dzieje się za szybko musimy wracać do pracy, mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
0: Podobno lęk przed przemijaniem oraz śmiercią jest zupełnie naturalny dla człowieka, choć nie można zrównywać go z tanatofobią, czyli zaburzeniem, które polega na panicznym, paraliżującym oraz irracjonalnym lęku przed końcem życia. To wymaga już specjalistycznej pomocy. Bardzo się cieszę, że mogłem towarzyszyć Wam w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na Ucho. Dziękuję, że z nami jesteście i że doceniacie ginącą sztukę radiowego reportażu. Na mnie już czas, uciekam, żeby sprawdzić, jaką nową historię szykują dla Was nasi reporterzy. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Witam bardzo serdecznie ku zaskoczeniu Rafała. Cześć Rafi.
2: Cześć, witam serdecznie. No oczywiście nie spodziewałem się twojego telefonu. No jestem zaskoczony, że akurat to mnie się udało.
1: Napisałeś ładnie. Kobieta mojego życia pokazała mi, jak kochać. Pokazała mi lepszy świat, jak na niego patrzeć, przechodzić przez ciężkie momenty. No właśnie, a teraz ty.
2: No tak, tak, tak. Kobieta mojego życia, gdzie wiele razy popełniłem błędy, okłamując ją w wielu kwestiach. Nie do końca zawsze mówiłem prawdę. Na przeważnie, jak było dobrze, to za chwilę znowu coś wychodziło i znowu kłamałem. Moje szczęście nie lubi kłamstwa.
1: Okej, dlaczego skłamałeś? Bo chciałeś dobrze. Jak znam życie, każdy facet tak kuk robi.
2: Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze.
1: A bałeś się, że czego się dowie?
2: Bałem się tak, jej reakcji, bo gdzieś ona też miała ciężkie życie. Ustaliliśmy od początku, że mówimy sobie prawdę. Ja mam tak, że czym bardziej się staram, tym bardziej to wszystko zepsuję.
1: To teraz powiedz o tej zawiłej sytuacji, bo muszę poznać temat.
2: No, było super wyjątkowo, było naprawdę rewelacyjnie.
1: Telefony, SMS-y, spotkania, tak, godzinne rozmowy.
2: Ja mieszkałem sam, miałem swoje problemy finansowe, wycofałem się, bałem się, nie byłem zdecydowany, mimo tego, że od początku ją pokochałem naprawdę bardzo mocno, wszystko wyglądało pięknie i wycofałem się na kilka miesięcy, dała mi szansę, wróciliśmy, no ale gdzieś w międzyczasie tak czy tak gdzieś moje kłamstwa tak jakby wychodziły, nie byłem w stanie sobie z tym poradzić i miałem największy problem też. Czasem gdzieś tam skontrolowałem i ten telefon i zamiast się przyznać. I ostatnio też była, mówię, taka sytuacja, żeby się przyznać. Ja wszedłem w głupę zaparte, że to nie ja.
1: Kontrolowałeś i przeglądałeś telefon. Nie fajne, bo dziewczyna powinna mieć swoje sekrety. Czyli zaglądałeś. A ta rozłąka wcześniej, czego jej nie powiedziałeś jeszcze? Co zrobiłeś?
2: To zerwałem kontakt, tak? Zerwałem
1: kontakt. A dlaczego?
2: No bo ja się po prostu obawiałem. Ja chciałem, ale nie byłem pewny tego, dlatego ja to po prostu zerwałem, a ja miałem...
1: Na początku fajnie rozpoczynający się związek, który się pięknie kminił, jak to mówi młodzież.
2: Tak.
1: Zakończyłeś, bo się bałeś miłości?
2: Tak. Może nie miłość, tylko może nie byłem gotowy.
1: A może ci się ciągnął brak rozwodu?
2: Myślę, że też ta sytuacja nie do końca została przerobiona przeze mnie, gdzie teraz już od jakiegoś dłuższego czasu nie wstydzę się tego powiedzieć. Chodzę na terapię do psychologa, bo to nic strasznego, rozmawiam. Staram się nawet dziś, udało mi się pogadać ponad godzinę, no ale to mówię, jestem tak psychicznie rozjechany.
1: No ale to dobrze, pokazujesz przez to, że idziesz do psychologa, że z kimś chcesz o tym pogadać.
2: No, tak,
1: mądra kobieta zrozumie, to było ważne, tak? To go złamało, tak? Tu chcę nad tym popracować. To bardzo dobrze. Gorzej jak niszczysz wokół siebie wszystko i kładziesz to wszystko na cztery łopatki, wiesz, bo nie wiesz, co masz zrobić, więc miażdżysz wszystkich wokół siebie i innych. To bardzo dobrze. Dobra, wiesz na pewno, że ją kochasz. Już nie jesteś taki krystaliczny, jak czytam, w jej oczach. Wiesz o tym?
2: Wiem, no i ostatnio mi powiedziała, że chcę to zakończyć, no bo już ma po prostu dojść, no bo mi nie wierzy w każde słowo, co mówię. W sumie nic mi już nie wierzy. Nie dziwię się, naprawdę.
1: No, syndrom kłamcy.
2: Tak. No bo ja się wcale nie dziwię. Naprawdę się wcale nie dziwię, no bo zrobiłem, co zrobiłem. No biorę pełną odpowiedzialność za to. Ale spróbowałem jeszcze, mówię, w tą stronę, nie wiem, zadzwonić, napisać. Gdzieś tam też staram się to dzień. Nie mam taki, ja też jej powiedziałem, taki pamiętniczek swój, który piszę codziennie. I prędzej czy później i tak ona wszystko tam przeczyta, co tam mam napisane, mam tego strasznie dużo. Będzie miała ochotę, przeczytam, nie będzie miała ochoty, nie przeczyta. No najgorsze też dla mnie jest to, że zaangażowaliśmy w dzieciaki. Ja je traktuję jak swoje dzieciaki, człowiek rozumie jak już.
1: Czyli teraz tęsknisz, żałujesz, wszystko byś to zrobił inaczej i jesteś gotowy bardziej się otworzyć i nie obawiać się.
2: Tak.
1: To jak długo trwa taka sytuacja?
2: No po tym ostatnim razie, no to z tydzień czasu. No.
1: Dobra. Kochamy się, Ado. Nie rzucamy Rafała jeszcze. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry. Do Ady, ale może powinienem powiedzieć Adrianny.
1: Paweł, no,
2: witam, Paweł Pawelec, Vox FM.
1: No słucham.
2: Wydaje mi się, że zrobię bardzo dobry uczynek, jak przeczytam ci ostatnie zdanie, które ktoś do mnie napisał, który jeszcze z tobą mieszka, ale strasznie obawia się, co ty zrobisz z tą miłością. Bardzo ją kocham, zrobię wszystko, żeby zaczęła ze mną normalnie rozmawiać, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, bo ja teraz już wiem, co ja zrobiłem źle i ja już tego nigdy więcej nie zrobię. Ty ją uspokój, ty jej powiedz, że ona jest dla mnie najważniejsza. A ja byłem głupi. I trochę się chyba bałem. Jak facet się przyznaje, że się bał, Ada, to już jest sukces. To już jest super, tak mi się wydaje. Przeprasza cię za ukrywanie swoich zobowiązań kredytowych, ale nie chciał, żebyś myślała, że bierzesz sobie go lasa. Przeprasza cię

0: No, że sprawdzał cię, że ci przeglądał sprawy, podejrzewał. To znaczy, że jemu się jeszcze nigdy w życiu nie trafiła tak atrakcyjna kobieta. Nie mógł uwierzyć w to, że byłaś nim zainteresowana. To są same plusy, ja to widzę w ten sposób, zawsze. No teraz tego, żeś go troszeczkę podszlifowała. Już chyba z 7 dni cierpi, tak?
1: No, ja widzę, że pan jest taki bardzo doinformowany.
0: No kurczę, no musiał mi wszystko wygadać jak księdzu na spowiedź, bo ja skracam ludziom ten okres, kiedy oni się na siebie gniewają. Ty się nie masz o co bać, o co martwić. Jeśli mi niczego nie ukrył, to on już dobrze wie, że on se rządzić może tam u siebie w pracy i podejmować samemu decyzje dotyczące dwojga ludzi oraz innych tam. Natomiast tu z tobą to ma być sztama, no. Tylko powiedz mi, że go kochasz, że niespodziewanie jak wrócisz do domu, to nie mówiąc

0: Jestem pod wrażeniem.
1: Powiedz mi, że go kochasz, że go nie rzucisz, że dasz mu szansę.
0: Nie, ja nic nie będę gadać.
1: Ale to może tak, zadam tak, że tak ci zadam pytanie, żebyś nie musiała mówić tego, czego nie chcesz, żeby mu za łatwo nie poszło.
0: No.
1: Nie rzucisz go jeszcze, nie? Ładne? Widzisz? Ominęliśmy to słowo, któremu się należy dopiero jak jeszcze trochę pocierpi. Ada, nie rzucisz go jeszcze, nie?
0: Oj, co ja mam powiedzieć, no?
1: Prawdę.
0: No, ludzie są dorośli, nie? Każdy jest odpowiedzialny, nie? Za jakieś decyzje, które podejmuje.
1: No, a chcesz tego mundurowego za chwileczkę na kolanach? Chcesz go usłyszeć, jak cię przeprasza, jak to jest miłe?
0: Nie.
1: Ada, będziesz jeszcze z nim?
0: Nie. My już sobie wszystko wyjaśniliśmy.
1: Koniec?
2: No nie!
1: Rafale!
3: Jestem. Wszystko, co powiedziałeś, było prawdą. To ja powiedziałem, było prawdą. Ada, prawdę też ci wszystko powiedziałem. Kłamałem, wiem. Przyznaję się, przepraszam bardzo, ale wiem, że się bardzo, bardzo, bardzo kocham i będę walczył do końca. Ociekuję.
1: Drugiego razu nie ma, Rafał, w takiej sytuacji. To już nie,
0: no,
1: ty możesz...
0: Zaufanie jest ciężko odbudować.
1: Oj, tak, wiemy o tym. Zrobiłem podkład, rozwinąłem ci piękny czerwony dywan. Ty tam teraz kupisz jakieś kwiatki, jak masz szansę być w domu przed nią. No i dasz mi sygnał, czy ta porażka zamieni się w sukces. Ja trzymam kciuki.
3: Dziękuję bardzo, Paweł, pozdrawiam.
1: Ada, kochajmy się. Tak łatwo coś rozwalić, tak trudno coś zbudować. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
0: No, dziękuję, mam do widzenia.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox

FM. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listę przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę, pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listę przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu. Zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys.

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnie promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo. Pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistę.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami. To Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało, jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

Wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jen występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jen wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitów Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać. Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.

1998, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty, to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i m.in. wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pondery Play, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10 miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i

0: oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depp on the Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też $50,000 kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet.

0: i rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
1: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album, zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promował

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 000 płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Daddy-O, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje, na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. single So Yesterday.

po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9.

Na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley, na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu. Również z nimi występowała, koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktów skoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń. I'm just

wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9 już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitrija Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizoru.

Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200

Promując album, Deni ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Deni wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl
2: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.

Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak

przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka Abby i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka sobotniej nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku, a to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybaczenie.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie cztery kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako trzeci singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na pierwsze miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenki.

piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszło się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie. Zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze,

i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Ponder Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Ponder Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna

otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10 miejscu listy Billboard 200 i 6 na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na czwarty album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

Piosenka przypadła do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka.

ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek. Daylight in Your Eyes od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36 miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When The Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23 miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przeboju. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio. Ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

Krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w

ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy Świąteczny, Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2 miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku, Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3 w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boys bandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39 miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój 2 album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16 miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7 miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Swój styl Jeanette kontynuowała na 4 albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Jeanette zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem.

Partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Jeanette postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Jeanette Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych. Przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5 tysięcy występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii.

Brady. Z kolei na amerykańskiej liście top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną. Z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estás Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania.

Nie trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie Pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 000 000 nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie Są Złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojos Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever, Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards.

Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów w Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację, to za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez'a. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa.

Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9 w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii, stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sale El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii Najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł El Dorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała.

w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7 miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pań. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico

0: W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.
1: Vox FM, Poznań.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklam.
2: Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzinali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Krona, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w 2 teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1990

1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, między innymi w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach, do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał

koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płyty fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi. Jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimun, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée – Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go

Grała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
5: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in.

na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytułu Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Skoczył on na 3. miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów.

głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania

wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Floridę i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowe 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie, rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają

one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem 1, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diament

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: automatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Dwie osoby nie żyją, rannych zostało 5. Tragiczny wypadek w pomorskich Narkowach. Podejrzany zostanie dziś przesłuchany, to po śmiertelnym potrąceniu 2 osób na chodniku w Krakowie. Świetne tenisowe widowisko bez happy endu dla Igi Świątek. Polka nie zagra w finale turnieju w Cincinnati. Godzina 9:00, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Po tragicznym wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Narkowach. To województwo pomorskie. W wyniku zdarzenia 2 samochodów osobowych zginęły 2 osoby, a 5 zostało rannych. Jedna jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy drogami lokalnymi. Do zdarzenia doszło przed godziną 4:00, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tragiczne informacje napłynęły także z Krakowa. Nie żyją 2 osoby potrącone na ulicy Solnej. To rodzice 8-miesięcznego dziecka, które również zostało poszkodowane w wypadku. Niemowlę przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Iwona Szelichowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazała nam, że 26-latek kierujący pojazdem został zatrzymany.
8: Który miał uderzyć w kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy znajdowali się na chodniku. Kierowca w chwili tego zdarzenia był trzeźwy, została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych we krwi. Będziemy wyjaśniać przyczyny, okoliczności tego zdarzenia.
7: Podróżujący autem pasażerowie zostali już przesłuchani. Dziś prokurator ma przesłuchać kierowcę. Za nami sobota z bardzo silnym wiatrem. Znów było wiele strażackich interwencji. W Łomży odnotowano ich 50. O najpoważniejszych zdarzeniach mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
9: W Bronowie, gdzie konary drzew spadły na budynek gospodarczy, prawdopodobnie to jakaś stajnia. No i drugie, w wyniku przewalonego drzewa na trasie do jeziorka samochód uderzył w te drzewo.
7: Aby wzmocnić obstawę, niektórzy strażacy zostali ściągnięci z urlopów.
9: Jesteśmy w stałej gotowości. Mamy 13 ludzi na zmianie służbowej. Wzmocniliśmy ich od 3 dodatkowych strażaków. I dyżurny też jest wsparty dodatkowym dyżurnym operacyjnym.
7: Na szczęście wskutek silnego wiatru nikt nie ucierpiał. Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i obszarze metropolitalnym Tokio. Jak informują japońskie władze, miało magnitudę 5,9. Służby informują o 37 ofiarach rannych. Według japońskiej agencji meteorologicznej epicentrum znajdowało się w prawie

strukturze i baraki na głębokości około 70 km. Ten obszar jest podatny na częste zjawiska sejsmiczne. W Tokio silne wstrząsy odczuwalne były około 20 sekund. Nie odnotowano zakłócenia w pracy elektrowni atomowych. To było fantastyczne tenisowe widowisko, niestety bez happy endu dla Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem 7 Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. To spotkanie trwało aż 2 godziny i 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w jutrzejszym notowaniu rankingu WTA Iga Świątek spadnie na 8 miejsce. W południowej części kraju niewiele chmur, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami dużej, miejscami przelotne opady deszczu. Zagrzmieć może na wybrzeżu i tam też może spaść najwięcej deszczu, na północy maksymalnie dziś 17 stopni, w centrum około 20, najcieplej 23 stopnie, na południowym wschodzie kraju wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty w porywach do 55 km na godzinę.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katie dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych. You're

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na trzecie miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza, miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek, wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki, to Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył

na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katy zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katy również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katy mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Berales, zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katy i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała

Swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies, jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katy rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance-popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katy i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kitsch, znaną z unikalnego eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytę.

Tową ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę? Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się. Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stephanie Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku, najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionów.

Polsce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować

różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w księdze rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec, kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem, zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona, Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With A Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
11: Twierdzą, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jedno z aut zostało rozerwane na pół. Za chwilę szczegóły tragicznego wypadku w Narkowach. Od dziś będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. W życie weszły przepisy o transkrypcji aktów małżeństwa jednopłciowego. Godzina 10:00, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek Podhale i pożar samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Auto spłonęło przy pensjonacie w Leśnicy. Według DIOS pojazd został podpalony przez górali. Sprawę bada policja. O szczegółach Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
12: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze DIOS-u od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
11: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia. Nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za podłożeniem ognia. Dwie osoby zginęły, a 5 zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 91 w miejscowości Narkowy na Pomorzu. Policja zatrzymała jednego z kierowców.
13: Po dojeździe na miejsce 4 zastępów stwierdzono, że jeden z dwóch samochodów po uderzeniu rozerwał się na pół, więc było to dość silne uderzenie. Na miejscu jednym pojazdem, który skręcał z drogi krajowej, trochę podporządkowano, podróżowały 3 osoby, z czego dwóch mężczyzn właśnie poniosło śmierć na miejscu.
11: Mówi Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Szczegóły i okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja. Przełom dla par jednopłciowych. Od dziś w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą. Zmienią się wzory dokumentów, tak by uwzględnić związek między parą mężczyzn lub kobiet. Jak mówi pani Agnieszka, która dokonała transkrypcji kilka dni temu, proces jest prostszy niż myślała.
14: Trzeba było przedstawić tłumaczenie dokumentu, który dostałyśmy w Danii. To tłumaczenie zrobiła nam pani w ciągu 3 dni roboczych. Poszliśmy do urzędu, oni tam mieli już gotowe pisma w ogóle. Małżeństwa jednopłciowe i małżeństwa dwupłciowe. Po prostu wypisałyśmy ten dokument, zapłaciłyśmy tą opłatę taką normalną, urzędową, którą trzeba dać i tyle. I po tygodniu była decyzja, że możemy odebrać dokumenty.
11: Polacy są podzieleni w sprawie transkrypcji. Według danych z badania CBOS z maja tego roku. 45% respondentów uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek badanych był przeciwnego zdania. Dziś drugi dzień kolejowego święta na południu Małopolski. Okazją jest 150. rocznica przejazdu pierwszego pociągu na trasie Tarnów-Leluchów. O tym wydarzeniu przypomina m.in. wielka makieta kolejowa, a także przeróżne pojazdy kolejowe. Dużą atrakcją są też przejazdy słynnym żółto-niebieskim pociągiem.

0: Witajcie Państwo!
1: Powrót do młodości, do wspomnień, do dzieciństwa. Przyjemność ogromna.
2: To jest moja młodość. To jest po prostu kawałek historii, która powoli odchodzi do lamusa.
3: Łukasz Wideł, zastępca naczelnika sekcji utrzymania taborów Polregio. To jest 50-letni pojazd, który jest w oryginalnym kształcie, w oryginalnych barwach. Słynny żółto-niebieski, który pewnie większość osób kojarzy. Przez bardzo wiele lat takie pociągi kursowały m.in. po tej trasie.
4: Proszę wsiadać!
5: Pierwszy pociąg na linię kolejową Tarnów-Leluchów wyjechał 18 sierpnia 1876 roku. Stało się to w dniu 46. urodzin cesarza Franciszka Józefa. Słońca należy dzisiaj szukać na południu kraju, tam będzie go najwięcej. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. No i miejscami może spaść deszcz, a zagrzmieć może, zwłaszcza na wybrzeżu. I tam może także spaść najwięcej deszczu. Najchłodniej na północy 17 stopni, w centrum około 20, najcieplej na południowym wschodzie tam 23 stopnie Celsjusza.
6: The Best of Pierwsza Zmiana.
7: To znowu my, Julia Hen,
8: Paweł Pawelec,
9: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Pędzimy z ważnymi informacjami, ponieważ Cristiano Ronaldo ogłasza zakończenie kariery.
4: Tak, nie uwierzycie. Pogra jeszcze do końca roku, chyba.
3: Sezonu.
4: Tak, no, tak sezonu jednak, zaczyna, czyli tak, nie tak, roku, tak, tylko sezonu. A później idzie normalnie na emeryturę, zarzuca korki na hak i będzie się pławił w tak zwanym luksusie emeryta.
3: Tak, stwierdził, że to jest prawdopodobnie ostatni rok w futbolu, w wywiadzie z amerykańskim Vogue'em. No i że już planuje to, co będzie robił na emeryturze.
4: Tak.
3: Będzie...
4: To się oglądał 146 bramek dla reprezentacji,
3: tak,
4: albo 140 bramek w Lidze
3: Więcej Mistrzów. Podróżować, oglądać, grać w padla, bo bardzo lubię i nadal cieszyć się tym, na co zapracowałem, na co zapracowaliśmy, bo przecież minęło 25 lat i wiele poświęceń, tak zapowiedział.
4: Okej, no to teraz mu się jakby ta końcówka dorobienia do tej emerytury, bo on chyba gra w dobrym zespole dla bardzo dobrych właścicieli klubu, przyda, prawda? Bo to mu podniesie jakby ratę taką, nie? ZUS będzie wypłacał
3: właśnie
4: więcej
3: pieniędzy. Wyobraża sobie, co się dzieje aktualnie w portugalskim ZUS-ie.
4: O rady, nie to gra.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Oj, liczą, i liczą. Jeszcze, ojej.
4: Jako zaliczkę damy mu jakąś wyspę.

0: Pierwsza zmiana. Od rana z Tak było we wtorek.
1: Przed chwilą pytałem Pawełca o te jabłka. Czy on ma jabłka? Ma jabłoń, która rodzi 8 jabłek rocznie, tak?
2: Tak, mniej więcej. 8, 12, no. Ostatnio 8
1: to się
2: było.
1: Cieszę, bo Karina tutaj napisała, że u niej no nie jest lepiej wcale.
2: No właśnie, ja się cieszę, że ja nie mam tak jak ty, dziewczyno. U nas za domem mamy taki mały sad i jest tam około 12 jabłonek. Całe szczęście...
1: Nie, to Luiza, to masz rację.
2: A to Luiza. Całe szczęście, że rodzą co 2 lata, bo ile można jeść szarlotkę, jabłecznik, mus jabłkowy, pić sok jabłkowy, tyściała wymiata w tych sprawach. Spróbuj się jej sprzeciwić także. A tak to przynajmniej co drugi rok można odpocząć.
1: A z kolei Karina napisała, że jej jabłonka ma 2,5 metra, ale została przesadzona, no i się obraziła, dając jedno jabłko i to na samym czubku.
2: No tak, tak, bo teraz ono chorowuje.
1: Ale słuchajcie, jeżeli macie jabłoń, to jest dla was szansa na to, żeby zarobić. Bo jak? Z Kolim, ten z Kolim, ten
2: nasz
1: artysta, tak?
2: Ze zwichniętą nóżką?
1: Wczoraj na storiesach na Instagramie napisał, wstawił takie ogłoszenie.
2: Okay.
1: Pilnie kupię bardzo dużą ilość jabłek.
2: Proszę.
1: W stylu Pink Lady, bądź innych o różowej skórce i miąższu.
2: Szu.
1: Soczyste, w ilościach przemysłowych.
2: Czyli
1: ale,
2: tiry.
1: Uwaga, lub zakupię gospodarstwo, minimum 20 hektarów na terenie. Różowa odmiany jabłek o profilu sadowniczym.
2: O, masz ci los.
1: Czyli chłop ma ochotę na szarlotkę, więc sobie kupi cały sad, tak?
2: No pięknie, mam kolegę, który ma taki sad.
1: To
2: nie
1: była
2: ma
1: moja
2: czasu
1: pierwsza
2: obrabiać.
1: Myśl, ale no. mam drugą myśl.
2: No,
1: wcale nie ma ochoty na szarlotkę.
2: No,
1: mam kolejny biznes robię.
2: Ja wiem jaki.
1: No będzie jabole robił.
2: Cydr będzie.
1: Tam cydr, jabole, Paweł.
2: Jabole z jabłek, tak?
1: Wino z Kolimo, tak to się będzie nazywało. Zobaczysz.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Przez Zenka Martyniuka rozpadła się budka Supera.
3: Aż trudno w to uwierzyć, że coś, że może być taka jakaś korelacja, prawda? Taki, że Zenek Martyniuk, znaczy, budka Suflera.
2: Zenek Martyniuk
3: daleko.
2: Nic nie zrobił, żeby nie było. To nie o to chodzi.
3: To
2: po prostu.
3: Zenek zrobił.
2: Nie, poszło o Zenka. Po prostu pokłócili się o Zenka. Pan wokalista do tej pory w budce Suflera w Weekend zrobił sobie żart z Zenka. Naśladował
3: Jacek,
2: go...
3: nowy wokalista budki
2: Suflera. Nowy, on już od 5 lat był wokalistą chyba, ale też zapomniałem o tym. Ten pan Kawalec. Pan Kawalec, on
3: Jacek
2: kiedyś randkę
3: Kawalec
2: w ciemno prowadził.
3: I grał w ranczu.
2: Tak,
3: profesorka, pana
2: profesorka. No i on tam od tych 5 lat sobie śpiewał w budce Suflera.
3: Bo ma głosiwo, tak.
2: No dobrze, niech ci będzie. W każdym razie naśladował tego Zenka Martyniuka. Pan Zeliszewski, czyli perkusista, stwierdził, że to jest oburzające. To jest brak szacunku dla pana Zenka.
3: Aha.
2: I w związku z tym chciałby przeprosić w imieniu zespołu. Na co pan Kawalec stwierdził, że on w takim razie odchodzi z zespołu. No i tak sobie myślę, że oni szukają nowego. Więc jak pierwsza myśl, no to może tego Zenka wezmą. No ale Zenek to już ma zespół Akcent.
3: A Zenek
2: nie będzie odchodził.
3: A co mu szkodziłoby jeszcze w wódce pośpiewać?
2: Pomyślałem sobie o Skolimie.
3: Skolim nie da rady.
2: Masz rację, on ma za dużo roboty. Dlatego.
3: To jest raz, a dwa, ale... on śpiewa zupełnie inaczej.
2: Właśnie.
3: Wiesz, on mruczy, a tam trzeba takiego głosiwa trzeba.
2: Ja wiem, że ty zawsze chciałeś zostać gwiazdą rocka.
3: Ojej.
2: Ja wiem, że ty znasz wszystkie piosenki budki Suflera na pamięć.
3: Oj, ale no nie o to chodzi, to jest strasznie trudny kawałek.
2: Myślę...
3: chleba tam śpiewał kiedyś, przecież wiesz, kto śpiewał.
2: Cugowski.
3: No Cugowski
2: Andrzejczak,
3: śpiewał.
2: Czystaw.
3: O, jeszcze Andrzejczak, a to może bym zrobił. Czystawa, no nie wiem.
2: No więc tak sobie pomyślałem, że powinieneś już się zgłosić do takiego castingu. Jeszcze pewnie nie ogłosili, ale ty już się zgłaszasz.
3: Ale ja nie wiem, czy ja się nadaję.
2: Więc drodzy słuchacze, może ocenicie wy, czy Paweł się nadaje na wokalistę budki Suflera.
3: Będę śpiewał?
2: No, rozśpiewać się chcesz?
3: La la la li. Ale ty,
2: dobra,
3: ale w refrenach to ty musisz mi pomóc.
2: Ja
3: bo
2: nic
3: śpiewa...
2: nie będę, ja się już pogodziłem. Ja się pogodziłem z tym, że ja już nie dam rady. Lecisz.
3: To jest strasznie wysoko. O, los naprawdę to zrobił. Teraz? Ty! Na sali wielkiej, błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires, który nie chce spać. Jadę? Orkiestra stroi instrumenty, daje znaki, zaraz zacznie.
2: Ona chociaż stroi.
3: Nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści.
2: To był zły pomysł.
3: Wystukując rytm, ale się wkręcam.
2: No,
3: nie będzie tanga między nami, choćby nawet cud się ziścił.

0: Ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
1: No ja też te uczucia.
0: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj co po dziewiątej.
4: Niech żyje miłość! O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Eurola, wszystko cię stać.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Reklama.
3: 107,4.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.

0: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaka jest ulubiona pora dnia owcy? Baranek. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: zachował do tej pory taki talent. Normalnie szoky. Pozdrawiam, Halina. Super.
1: Słuchaj, masz panu Paweł?
2: A jakby poćwiczył? A, kto wie?
3: Paweł, w końcu wiem, jak ta piosenka leci. W końcu rozumiem, co tam śpiewają. Tylko ty do budki supera.
1: No rzeczywiście, bo...
2: Interpretacja była konkretna.
1: No tak, to tak. Prawda. Masz fanów, ale nie wszyscy są zachwyceni twoim wokalem.
2: Oczywiście,
1: tutaj pojawiła się propozycja, żeby Kizo powinien zostać nowym wokalistą.
2: A to jest dobre, Kizo, tak.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Jako widzę tam.
2: Melorycytacja, tak. To i ty byś dał radę.
1: Jeszcze Bartek tutaj zauważył. Świat nie jest na to gotowy, ale idealnym wokalistą Budki Szuflera byłby Michał Wiśniewski. Głos jest, obycie sceniczne jest.
2: No jest.
1: Życiorys jest.
2: Jest.
1: No i motywacja finansowa.
2: O, no tak. Długi tak. No oczywiście, że tak.
1: Odnośnie jeszcze twojego śpiewania, to ktoś tutaj zaproponował, żeby puścić to.
4: No i co uważasz? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
5: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
6: Pierwsza zmiana. Best

0: autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas nofelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
2: Reklama.
3: 107.
2: 4.
3: Fox FM.
2: Poznań.
4: Mieszkańców Zamościa rano obudziły syreny. To był fałszywy alarm, uspokajają służby. Kontrolerzy strajkują, lotnisko w Oslo nie działa. Wśród odwołanych lotów m.in. te do Krakowa. 10 tysięcy odbiorców nadal bez prądu. Podlasie walczy ze skutkami wichury. Godzina 11. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Alarm, który rozbrzmiał o godzinie 7 rano w Zamościu, był fałszywy, uspokajają służby. Był to element zaplanowanych ćwiczeń. Szczegóły zna nasz reporter Bartek Ważny.
5: W Zamościu usłyszeć można było dzisiaj kilkuminutowy sygnał alarmowy. Syreny zostały uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak wyjaśniają służby wojewody lubelskiego, zamiast testu cichego został omyłkowo włączony sygnał dźwiękowy. Był to sygnał ciągły, a więc odwołujący alarm. Nie ma żadnego powodu do niepokoju.
4: Służby wojewódzkie zamieściły już w sieci wyjaśnienia i przepraszają wszystkich zaniepokojonych mieszkańców Zamościa, a jeszcze dziś podobny test ma się odbyć na terenie powiatu parczewskiego, również w województwie lubelskim. Mieszkańcy mogą się spodziewać go właśnie teraz, około godziny 11. Wcześniej otrzymali SMS-y w tej sprawie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Największe lotnisko w Norwegii zamknięte. Oslo Gardermoen od 6.30 nie obsługuje pasażerów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, dlaczego port nie funkcjonuje?
6: No wszystko przez strajk kontrolerów ruchu lotniczego, który trwa już od piątku. Wczoraj wieczorem kontrolerzy odeszli od pracy, co doprowadziło do zamknięcia ruchu w przestrzeni powietrznej nad zachodnią Norwegią. W Bergen kilkuset podróżnych musiało nocować na lotnisku, bo w okolicznych hotelach zabrakło miejsc. Pasażerom rozdawano łóżka polowe, koce i wodę. Dziś przez strajk odwołanych zostanie co najmniej 150 lotów z lotniska Oslo Gardermoen, w tym te do Krakowa. Spór dotyczy przede wszystkim warunków pracy i płac. Kontrolerzy chcą podwyżek i nie zgadzają się na dotychczasową propozycję pracodawcy podniesienia wynagrodzenia średnio o 62 tysiące koron rocznie, czyli 24 tysiące złotych.
4: Lotnisko w Oslo ma zostać otwarte za pół godziny. Operator norweskich lotnisk przewiduje jednak, że skutki przerwy w pracy portu będą odczuwalne w całej Norwegii co najmniej do końca dnia. Podlaskiej walczy ze skutkami silnych wichur, które przeszły w sobotę nad regionem. Prądu nie ma jeszcze ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych. Energetycy od wczoraj uwijali się w ukropie, bo awarie dotknęły kilkunastu powiatów w województwie podlaskim i prądu nie było ponad 100 tysięcy odbiorców, mówi Agnieszka Bajerska z PGE Białystok.
7: Energetycy PGE Dystrybucja intensywnie pracują nad przywracaniem zasilania do pozostałych odbiorców. Na godzinę 10 w województwie podlaskim około 10 tysięcy odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej. Energetycy przywrócili zasilanie do blisko 100 tysięcy odbiorców, wykonując tytaniczną pracę.
4: Gwałtowne porywy wiatru przewracały drzewa i uszkadzały dachy budynków. Podlascy strażacy interweniowali prawie 900 razy. W wiadomościach Vox FM zmieniamy temat. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
8: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
9: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, w tym na główce.
10: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
4: Bezdomne koty oraz psy można adoptować codziennie. Krakowskie schronisko apeluje jednak o to, by o takim zamiarze odpowiednio wcześniej poinformować telefonicznie. W wiadomościach Vox FM jeszcze sport. Robert Lewandowski znów bez gola. Jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu amerykańskiej ligi MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty. No i niestety nie wpisał się na listę strzelców.

0: Sporo słońca teraz na południu kraju, w innych miejscach dużo chmur, a zagrzmieć może dzisiaj na wybrzeżu. No i tam, jeżeli popada, to popada tego deszczu najwięcej. Maksymalnie 17 stopni na północy, w centrum około 20, najcieplej na południowym wschodzie, czyli tam, gdzie słonecznie 23 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywistym, na północnym zachodzie w porywach będzie dochodzić do 55 km na godzinę.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: Konrad Piwowarski,
3: Julia Hren
4: i Paweł Pawelec.
2: The Best of Pierwsza Zmiana, lecimy dalej.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
3: No ludzie kochani, o co chodzi z tymi pumami? Skąd one się tak biorą licznie w Polsce? Kolejne nadleśnictwo informuje i to ze zdjęciami jest z fotopułapki. Kolejna puma grasuje po polskich lasach.
4: Bo ludzie kotki kupują, nie wiedząc co to jest.
3: Nadleśnictwo Świdnica, Lasy Państwowe ostrzega, puma grasuje po dolnośląskich lasach, w okolicach Zagórza Śląskiego.
4: No, trzymajcie psy blisko.
3: No tak, no bo ten kot akurat na psa może zapolować sobie.
4: Leciutko.
3: W internecie szukałem informacji, dlaczego, skąd one się biorą i taka najprawdopodobniejsza teoria jest, że z Czech one przychodzą do nas, że to są czeskie pumy.
4: Naprawdę, czyli one pumy żyją w
3: Czechach? Nie, żyją w Czechach.
4: Tam jest trochę cieplej.
3: Po prostu ludzie zakładają sobie te swoje mini zoo różnego rodzaju, a taka puma ucieka sobie z tego mini zoo i później zaczyna żyć. Mało tego, przeczytałem, że już w wielu regionach w Polsce, też chyba na południu, szopy się osiedliły, też nie zwierzęta europejskie, które przywędrowały ze Stanów Zjednoczonych i podobno sobie dobrze żyją. I ja tak sobie myślę, no fajnie, że te pumy są, znaczy, no, tylko że to niebezpieczne zwierzę, prawda?
4: No jest to niebezpieczne. Właśnie sprawdziłem, puma to nie jaguar, bo myślałem, że puma to też jaguar.
3: Szopy to tak, ja nie wiem, to tak nie za bardzo.
4: To chodzi, to idzie i pierze wszystko.
3: Czy my jakichś innych zwierząt nie możemy sobie sprowadzać? Kapibary na przykład. Kapibary to są
4: kochane,
3: wszystkie zwierzęta też je kochają. No. Są takie spokojne, fajne, wyglądasz, patrzysz i od razu się uśmiechasz.
4: Lamy są też fajne.
3: Lamy?
4: Lamy są fajne, kochane, bo lamy plują na odległość.
3: No to super, to też wymyśliłeś.
4: No jak chcesz list wysłać, to jak znalazł?
3: Jak?
4: Taka lama. No, poślini ci.
3: A, no dobra, no to masz rację, takie zwierzę może się przydać. Jakie
4: foka, jeszcze? Foka, bo jest śliczna, jest urocza, bo możesz się w niej zakochać, siądziesz i patrzysz, jak ona tak gapi się na ciebie, a jeszcze robi tak.
3: Kanczyle jawalskie. To też.
4: Kanczyle?
3: To jest myszojeleń inaczej.
4: A, myszojeleń.
3: Takie małe, na małych nóżkach śmieszne. To
4: delfin.
3: Też...
4: Polecam, żeby się delfiny gdzieś w rzekach zadomowiły. W Wiśle, w morze. Szkoda,
3: to nie
4: bo,
3: ta woda chyba.
4: Bo to ładne i kocha ludzi. A orkę!
3: A orkę
4: bym chciał.
3: A orkę to masz na co dzień w robocie.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Halo, halo, świdnica czy puma, kuca czy kica?
3: Nie, no na pewno nie kica, kica zając.
2: A.
3: Kuca.
2: No, tak, kuca, tak?
3: Tak jest. No,
2: kiedy kuca, to już nie będziemy mówić może, bo niektórzy śniadanie jedzą. Świdnica i puma pojawiają się nieprzypadkowo, bo jakiś czas temu, chyba 2 dni temu, mówiliśmy o tej pumie.
3: Pum, pum.
2: W sprawie tej pumy, że uciekła i leśnictwo szuka pumy i po

0: Upublikowali zdjęcia nawet.
1: Tak.
0: No i okazało się, że w dzisiejszych czasach to człowiek własnym orzom ufać nie może.
1: No bo tak, dokładnie. Teraz takie już to robią fejki, że człowiek się może dać oszukać, na przykład, że własna żona z obcym chłopem w innym domu. No.
0: I to, że Paweł się dał nabrać, to, że ja się dałem nabrać, to nic dziwnego, my jesteśmy idiotami. To jest możliwe,
1: ale
0: tak?
1: Ale że wy specjaliści od tego?
0: Jedno, że ja mówię o lasach państwowych, bo to oni opublikowali to zdjęcie.
1: Oni sami.
0: I oni sami to opublikowali zdjęcie i napisali, że to zdjęcie z fotopułapki i że szukają. Mało tego. Po tym jak policja odkryła, że to jednak jest fake i że to jest AI, że ta puma nie istnieje.
1: Nie przeprosili nawet?
0: Nie, lasy państwowe dalej szukają pumy. To, że to konkretne zdjęcie okazało się nieprawdziwe, nie oznacza, że możemy zupełnie wykluczyć zagrożenie. Nie będziemy wypuszczać specjalnych patroli do lasu, ale nadal będziemy obserwować teren.
1: O, masz się los. Jakby partia polityczna jakaś
0: prawie
1: była,
0: tak, prawda?
1: No okej, porządku. Nie pomyślmy błędu. Nie można pominąć tej błędu.
0: Ale tak w skrócie, w sprawie tej pumy,
1: no,
0: to okazało się, że ona miała AI z gumy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Best of.

0: O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No rzeczywiście, my mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Oni to rozwikłali, tę zagadkę tej pumy.
3: Co tam?
2: Przeleciał SMS na 600-986-9869. Połączcie kropki. Zbliża się jesień. Czas grzebobrania. Na bank leśnicy znają najlepsze miejscówki do zbioru tych darów lasu, a puma była fejkiem, żeby odstraszyć konkurencję.
3: A to prawda. Tak,
2: no z tym, oni to specjalnie wypuścili, żeby ludzie nie chodzili do lasu na grzyby. A ja widziałem, że sezon kurkowy jest mocny i już się gdzieś tam, gdzie niegdzie pojawiają prawdziwki, także to jest dobry pomysł.
3: Czasami ostrzegają przed hordami wilków. Aha. Też to widziałem, także słyszałem.
2: Ale słuchajcie, z leśnicy to jest nic.
3: Mały pikuś.
2: No mały, to jest w ogóle pikuś. A ci astronomowie, to jeszcze lepszy sposób wymyślili z tymi grzybami.
3: Z tymi grzybami?
2: Tak, będą je sadzić na Marsie.
3: O!
2: Tak, żeby nikt inny nie mógł ich zbierać, tylko wiesz, gdzie, no co prawda. Tam z NASA sobie polecą.
3: To ja sobie wyobrażam, Kondek, ile będzie takich grzybów kilogram kosztował.
2: Bo no, to rzeczywiście transport może być drogi. Chodzi o to, że oni chcą tworzyć żyzną glebę na Marsie, tam żeby można było jakąś bazę zbudować.
3: Proste, tak, tam ziemi nie braknie.
2: No
3: tak.
2: No tak, no ziemia jest, tylko że nie można nic na niej posadzić, bo ona taka nie za bardzo się
3: nadaje. Ale tam w ziemi jest 25 stopni.
2: No, a w nocy?
3: A minus 140.
2: A to od razu mrożone będą.
3: Pakować, wysyłać.
0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Euro na wszystko cię stać.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie najlepiej uczyć się geometrii? W Trójmieście. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
0: 107.4 Vox FM Poznań.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM. Tak było w czwartek.
1: Paweł, bo ci celebryci, ci co są znani z tego, że są znani, to oni robią dziwne rzeczy często, nie?
2: Oni nic nie robią, ale są znani.
1: Oni zarabiają na tym, a później nie mają co robić z pieniędzmi i robią sobie operacje plastyczne.
2: Serio?
1: No, no tak, no. Ja w ogóle tych operacji nie rozumiem, ale są coraz dziwniejsze. Pani Sandra Kubicka, ona, ja nie wiem, z czego nawet jest znana.
2: Sandra Kubicka.
1: Z tego, że jest ładna,
2: ty mi powiedziałeś.
1: Nie, to nie to. Nieważne. W każdym razie poinformowała, że chyba jutro, albo jeszcze dzisiaj, nie jestem pewien, przejdzie zabieg usunięcia górnych powiek.
2: Przepraszam. Po to, żeby ładniej wyglądać, czy wręcz przeciwnie, żeby mieć spokój?
1: Podobno ma za dużo skóry i jak robią jej zdjęcia, to wygląda, jakby mrużyła oczy, dlatego będą jej przycinać powieki.
2: Żeby miała większe, żeby się podniosły.
1: Taka zdziwiona będzie chodzić cały czas. Ale ja sobie pomyślałem, że to dla nas jest dobre.
2: Żeby sobie podnieść te powieki?
1: No, kawy nie będziemy musieli pić.
3: Pierwsza od rana.
2: Kiedy się robi operację mózgu?

0: autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
0: Reklama.
1: 107 i 4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
11: Nie żyje małżeństwo, dziecko walczy o życie. Za chwilę nowe ustalenia w sprawie wypadku w Krakowie. Jedna osoba ranna po strzelaninie w Brukseli. O szczegółach opowie nasz reporter. 500 000 odbiorców bez prądu. Litwa i Łotwa walczą ze skutkami wichur.
12: Minęła 12. Czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza już teraz Dawid Osyska.
11: Prawdopodobnie jechał zbyt szybko. Takie są wstępne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. 26-latek, który śmiertelnie potrącił dwie osoby na ulicy Solnej w Krakowie, jeszcze dziś zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Szczegóły zna nasz reporter Kuba Solarz.
13: Jak udało się ustalić, kierujący pojazdem to mieszkaniec województwa mazowieckiego. 26-latek jechał od placu Bohaterów Getta na krakowskim Podgórzu i wypadł z zakrętu. W momencie zdarzenia był trzeźwy, informuje Iwona Szelichowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
14: Została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych we krwi.
13: Dwoje dorosłych, którzy zginęli, to małżeństwo w wieku 32 lat. Spacerowali oni ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem, które aktualnie walczy o życie w szpitalu.
11: Do tej sprawy będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, informuje agencja AFP. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, wiadomo, jakie podłoże miał ten atak?
15: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w nocy z piątku na sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie. Coraz częściej w ostatnich latach dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
11: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. W życie wchodzą przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie jej można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
16: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
17: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
16: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
11: Przeciwko nowym przepisom są także działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat. Twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. pogodowe problemy nie tylko w Polsce. Wskutek wichur i burz na Litwie i Łotwie prądu pozbawionych zostało ponad 500 000 odbiorców. W wyniku złych warunków pogodowych zginęły 2 osoby. Prace służb ratunkowych utrudniają powalone drzewa i konary. W wielu miejscach nadal tarasują drogi. Niektóre trasy są trudne do przejechania, część z nich pozostaje całkowicie nieprzejezdna.
12: A co z pogodą w Polsce? W centrum kraju w granicach do 21 stopni, miejscami jednak silniejsze powiewy wiatru. Na północy możemy spodziewać się niestety przelotnych opadów deszczu, może też niestety zagrzmieć. Na południu w okolicach do 22 stopni, wieczorem i w nocy od 9 do 10, jutro w ciągu dnia niestety w większej części kraju możemy spodziewać się właśnie opadów. Jedynie gdzie nie popada, to na południu i na południowym zachodzie Polski. Cztery minuty już po godzinie 12:00, niedzielne popołudnie rozpoczynamy, robimy lato w Vox FM, 23 dzień sierpnia, no i mamy oczywiście hitów, tutaj nie zabraknie. DJ Antoine na dobry początek, after party, DJ Guetta też będzie, no to zapraszam, Łukasz Bogdan, witajcie.

17 minut już po godzinie 12. To Oceana Endless Summer, czyli hit, no i tak naprawdę hymn Euro 2012, którym mieliśmy być szczęście gospodarzami, między innymi jednak z polską piłką od tego czasu za wiele się nie zmieniło. Ale nie o tym, bo weekend wciąż trwa, jeszcze ten wakacyjny, niektórzy pewnie w drodze już do domu, niektórzy może jeszcze akurat szczęściarze i wyjeżdżają na wakacje. Tych, którzy w górach, nad morzem i nad jeziorami, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Wy też możecie pozdrawiać, nagrywajcie głosówki pod 609-869-869. Wakacyjny boks od Vox FM do wzięcia między innymi dla was, więc zapraszam serdecznie. A teraz zapraszam do tańca. Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody w Vox FM.

0: Day i Still w Radiu Vox FM. Za 25 minut już będzie godzina 13. 609-869-869 to numer telefonu, oczywiście do mnie. Możecie nagrywać głosówki, przesyłać pozdrowienia, co tam chcecie, jak wam mija to niedzielne popołudnie. Monika napisała, że pozdrawia wszystkich, którzy tak jak oni właśnie wracają z Zakopanego i niestety zaczyna się korkować i to dosyć mocno na tej Zakopiance, więc trzymamy kciuki, byście bezpiecznie oczywiście wrócili do domu. 609-869-869 numer czeka, kochani. Kate Ryan, Sibul za chwilkę również u nas.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś do

0: kupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Reklama.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Fox FM.
6: Poznań.
7: To był ludzki błąd. W kilku lubelskich powiatach rano zabrzmiał fałszywy alarm. Czerwona flaga na części nadmorskich kąpielisk. Zagrożenie stwarzają wysokie fale i prądy wsteczne. Rozbudowa potrwa 2 lata. Wkrótce duże utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.
8: Minęło 13. Czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza już teraz Dawid Osysko.
7: Nie tylko w Zamościu zabrzmiał fałszywy alarm. Około 7 rano podobne testy zostały przeprowadzone na terenie powiatów Biłgorajskiego, Zamojskiego, Chrubieszowskiego i Tomaszowskiego.

0: Miał to być cichy alarm, ale przez błąd ludzki wyemitowany został głośny, 3-minutowy ciągły sygnał służący do odwołania alarmu. Za błąd odpowiada człowiek, przyznaje Marcin Babicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
1: Z tej sytuacji już wyciągnięte zostały stosowne wnioski. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie niezwłocznie przekazało stosowną informację do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
0: Jako że miały to być ciche testy, mieszkańcy nie zostali wcześniej o nich powiadomieni. Służby wojewody podkreślają, że test dotyczył tylko części syren tych najnowszych. Dlatego nie wszędzie na terenie Zamościa i okolic alarm był słyszany. Zakaz wchodzenia do wody w części kąpielisk w zachodniopomorskim i pomorskim. Czerwona flaga powiewa m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Dodatkowo kąpielisko numer 1 w Darłówku Wschodnim jest wyłączone z powodu przekroczenia w wodzie norm bakterii E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznakowanie plaży i stosować się do poleceń ratowników. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Pierwsze prace mają ruszyć na początku października.
2: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po 2 pasy w obu kierunkach. Rozbudowa A2 potrwa 2 lata. Węgierska elektrownia atomowa w Paksiu zwiększa moce. Ponownie uruchomione są 4 z 8 turbin, poinformował premier Węgier Peter Modziar. Elektrownia w Paksiu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siłownia może osiągnąć swoją pełną wydajność już w najbliższą środę. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią dziś w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich jest Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
3: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
0: Początek zawodów w Chorzowie za niecałe pół godziny.
4: Jeśli ktoś miałby ochotę pobiegać, to pogoda raczej będzie sprzyjać. Co prawda na północy kraju możemy tutaj spodziewać się opadów deszczu, więc raczej pobiegamy z parasolem. Może też silniej powiać, miejscami może również zagrzmieć. W centrum i na południu raczej słonecznie, bez większych opadów. Jutro maksymalnie w granicach do 22 stopni. Niestety w większości kraju też może ten parasol być przydatny. Poprawa pogody od wtorku, wtedy dużo słońca w całej Polsce. Póki co 4 minuty po godzinie 13. Jak tam mija wam to niedzielne popołudnie? Coś ciekawego się u was wydarzyło? Chętnie o tym poczytam. Nagrywajcie głosówki pod 609-869-869, ponieważ mam dla was prezenty. Między innymi tutaj takie klapeczki jeszcze wakacyjne, czyli wakacyjny boks od Vox FM. Zapraszam serdecznie.

0: Rigard, Ride It w Radiu Vox FM, kwadrans po 13. Tymczasem 698-698-69 to numer do waszej dyspozycji. Możecie oczywiście wysyłać SMS-y, pozdrawiać kogo tylko chcecie na antenie Radia Vox FM oraz nagrywać głosówki. O, mamy jedną. Halo, dzień dobry.
1: Hejka.
0: Hejka.
1: Tu Sylwia.
0: No cześć.
1: Właśnie stałam, jedziemy na pyszną rybkę i korzystamy jeszcze z tych ostatnich dni przed pójściem do szkoły. Mhm. Pogoda nawet dopisuje, jest wesoło, jest śmiesznie.
0: To świetnie.
1: I co? Ruszamy.
0: No to szczęśliwej podróży.
1: Pozdrawiam, Sylwia.
0: No cześć, Sylwia, pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście z całą tą waszą paczką. Jedźcie, uważajcie na siebie, a co u was, dajcie znać. Oczywiście, śmiało piszcie. Wakacyjny box od Vox FM za najciekawszą historię, która dzisiaj się przydarzyła, albo co tam macie w planie ciekawego, oryginalnego. No, oczywiście o tym chętnie poczytam, no i chętnie posłucham. Zapraszam. A no właśnie, już za tydzień do szkoły. Jeju. Tobi Romeo, Fly High, ale o tym może nie mówmy teraz. Gabriel Fleszar.

0: niewątpliwie hit w tych wakacji. Remedy, Close to You na antenie Radio Vox FM. 13.31 na zegarach. No właśnie, wakacje powoli dobiegają końca, więc pewnie macie jakieś doświadczenia o tym, jak było na waszym wypadzie wakacyjnym. Mam nadzieję, że wszystko się udało, ale jeśli nie, macie jakąś taką wtopę, którą warto opisać, to dajcie znać na Vox FM, ponieważ tutaj czekają wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend w naszej zabawie. W tym tygodniu już ostatnia szansa, więc serdecznie polecam to waszej uwadze. VoxFM.pl. Tutaj szczegóły. A za chwilkę wracamy do muzyki. Bass Hunter, Piękni Młodzi, między innymi będzie też Pitbull.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Szefie, ostrożnie! Ściany mają uszy.
5: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wesołka.
4: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
6: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mierzalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: Reklama.
9: 107,4.
8: Vox FM. Vox FM. Poznań.

0: Kierowca zostanie przesłuchany jutro. Mamy nowe informacje po tragicznym wypadku w Krakowie. Czy Lato jeszcze wróci? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz reporter. Kilka dni temu nagroda Złotego Buta, teraz tytuł Piłkarza Roku. Chwilę chwały przeżywa napastnik Bayernu Harry Kane.
1: Na zegarach 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: Nadmierna prędkość to według śledczych wstępna przyczyna potrącenia trzech osób na krakowskim Podgórzu. 26-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu, zjechał na chodnik i uderzył w trzyosobową rodzinę. Rodzice, obydwoje w wieku 32 lat, nie żyją. 8-miesięczne niemowlę walczy o życie w szpitalu. Dopiero jutro kierujący Hubert B. zostanie doprowadzony do prokuratury, poinformował Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
2: Z informacji wstępnych wynika, iż nie był karany ani za przestępstwo, ani za wykroczenie. Wiemy również, że samochód, którym poruszał się, był to samochód dość dużej mocy.
0: Śledczy i prokuratura przesłuchują świadków zdarzenia oraz zbierają materiały dowodowe z monitoringu. Po niespokojnym weekendzie w pogodzie widać dobre zmiany. Jeszcze dziś IMGW ostrzega przed burzami na wybrzeżu w okolicach Słupska i Koszalina, ale od poniedziałku z dnia na dzień będzie już coraz cieplej. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Możemy jeszcze spodziewać się powrotu lata?
3: Synoptycy przewidują, że to możliwe, szczególnie pod koniec tygodnia w południowej części kraju.
4: Na krańcach południowych tak, lokalnie powyżej 30 stopni, ale w centrum i na zachodzie także będzie bardzo ciepło, bo te temperatury lokalnie będą dochodzić do 27 do 28 stopni. Ale nie wykluczone, że te wartości także zbliżą się do 30 stopni.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Musimy uzbroić się jednak w cierpliwość, bo w poniedziałek, mimo tego, że zapowiada się dość pogodnie, to będzie przelotnie padać, a miejscami mogą pojawić się jeszcze burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Temperatura będzie jednak rosła z dnia na dzień i już w czwartek może dobić do 28 stopni na południowym zachodzie.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za informację. 5 osób zostało rannych podczas wesela w Grue w środkowej Norwegii. Pod weselnikami zawaliła się podłoga, na której ustawili się do wspólnego zdjęcia. Do wypadku doszło po ceremonii ślubnej zorganizowanej w skansenie należącym do lokalnego muzeum. 5 osób przewieziono do szpitali, w tym jedną śmigłowcem do Oslo. Obrażenia dwójki z poszkodowanych miały okazać się poważne. Ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych zwrócili do tej pory Polacy. Resort Klimatu i Środowiska podsumowuje system działający od października ubiegłego roku. Do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
5: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4 tysięcy ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
6: W Warszawie jest ich już 60. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów, natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
5: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
0: Choć automaty stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zbieranych opakowań. Kilka dni temu odebrał nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca. Jest kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Jego klubowy szkoleniowiec Berg, Vincent Kompany, został wybrany trenerem roku. Piłkarką roku została Julia Gwin, także reprezentująca barwy Brno.
1: Gratulacje dla Harry'ego Kane'a, gratulacje też dla pogody dzisiaj. W centrum całkiem nieźle, w okolicach do 20 stopni. Raczej bez opadów. Co prawda na północy tutaj może przydać się parasol. Jutro praktycznie w większości części kraju może popadać, ale od wtorku, jak słyszeliście w wiadomościach, jest szansa na poprawę tej aury. Będzie więcej słońca, no i ciepło w granicach do 23-24 kresek, więc całkiem nieźle. I za 4 minuty po godzinie 14. Sam raz do grillowania taka pogoda. Czy u was grill rozpalony? Co tam na obiad macie? Chętnie o tym poczytam. Dajcie znać pod 609-869-869 i Gramarash Temptation. Na dobry początek, za chwilkę również weekend. Ja z wami do 16. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind na antenie Radio Fox FM. 20 minut już po godzinie 14. A ja teraz witam Alicję na naszej antenie. Cześć Ala.
1: Hej, siemanko.
0: No siemanko. Alicja napisała pod 609-869-869 SMS-a, który mnie zaintrygował, ponieważ oni wracają sobie z wakacji. Skąd dokładnie, powiedz?
1: Wracamy z przepięknej miejscowości Kruplanki koło Giżycka.
0: Czyli Mazury. I co na tych Mazurach się takiego wydarzyło? Bo tutaj było pełno przygód z tego, co widzę.
1: Tak, przygód było co niemiara. Drugiego dnia jak przyjechaliśmy, też był taki spokojny, fajny wieczór, my sobie siedzieliśmy w domku. No i nagle dzwoni mój bratanek, który tam mieszka na stałe. Ala, wychodźcie szybko na podwórku, łoś jest.
0: No proszę.
1: Ja mówię, jaki łoś?
0: No i co,
1: no
0: był ten łoś?
1: Ostrożnie, był łoś.
0: Okej.
1: Okay. Mówi tylko ostrożnie, patrzymy, a faktycznie pod jabłonią stoi sobie łoś i w najlepsze jabłuszka wcina.
0: No to na zdrowie.
1: On był przepotężny. Mhm. Przeogromny, potem się z jabłuszek na buraki jeszcze przesiadł.
0: No Boże, bardzo.
1: Zrobił sobie ucztę i poszedł.
0: No na szczęście się skończyło happy endem, ale jeszcze była jedna sytuacja. Brak prądu przez ponad dobę, tak?
1: Tak, brak prądu przez ponad dobę. To było wczoraj, że ze względu na warunki pogodowe, jakie wczoraj panowały na Mazurach, drzewo się przewróciło.

0: na linię wysokiego napięcia. No i od wczoraj, gdzieś tak godzina 10-11, no jak wyjeżdżaliśmy, to dalej tego prądu nie było, tak? Ale to był fajny czas na to, żeby sobie pograć w karty.
1: Razem z rodziną.
0: Świetnie. Połowę, tak.
1: No to super, tak. No to jak masz taką fantastyczną rodzinę, że możecie spędzać czas nawet bez prądu, to mam dla ciebie wakacyjny box od Vox FM, już wędruje w twoje ręce. Pozdrawiamy kogoś na antenie?
0: Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich z Kruklanek, w szczególności Marysię, Anię, Olę z rodziną. Pozdrawiamy wszystkich. Adam, czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Adam, szybko, bo nie mamy czasu.
0: Adam pozdrawia mamę.
1: No to pozdrawiamy mamusię, całą tam waszą ekipę. Trzymajcie się szczęśliwie,
0: dziękujemy,
1: wracajcie do domu. Pa, pa.
0: Dzięki.
1: No teraz Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito dla wszystkich, którzy właśnie w tej podróży z wakacji do domu. Aj.

0: Za 22 minuty już będzie godzina 15. East Clubbers, my love. Iście klubowo na antenie Radio Vox FM. Kto ma wolną chwilę, niech zagląda na naszego Instagrama voxowego, ponieważ tutaj trwa nasza zabawa i konkurs, z którym do wygrania, uwaga, zaproszenie na Hype Summer Festival. To 30 sierpnia w Warszawie na scenie Morandi. Accent, Ozone, Lucenzo i Gromi, więc zapowiada się naprawdę niezła impreza. Mam nadzieję, że skorzystacie. Szczególnie polecam to waszej uwadze w to niedzielne popołudnie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama. 107.4 Vox FM. Poznań.
9: Poznań.
8: Vox FM.

0: To promocja.
1: Wreszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: 107.4
0: Vox FM. Poznań. Poznań.

0: odpowiada za śmierć 36-latka w Krakowie. W sprawie przesłuchano 9 osób. Ten dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Sankcje za sankcje, ich nałożenie na towary z USA, zapowiedział premier Kanady.
1: Minęła 15, czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Dawid Osyska.
0: 9 osób zatrzymanych w sprawie śmierci 36-latka. Mężczyzna został skatowany na osiedlu willowym w Krakowie. Zatrzymani to osoby powiązane ze środowiskiem kibicowskim. Zostali już przesłuchani, mówi Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
2: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
0: Bezpośrednią przyczyną śmierci 36-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok. Krakowska policja apeluje do wszystkich świadków i osób, które mogły być świadkami tragicznego zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. Dlaczego? To pytanie do Jakuba Krzyżaka, który jest w studiu.
3: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców.

0: of Own.
1: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Jeszcze 5 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nie ma prądu. To po sobotnich wichurach. Energetycy pracują niemal bez przerwy już drugą dobę i usuwają awarie sieci. Od wczoraj dostawy prądu przywrócono już do 110 tysięcy odbiorców. Służby czeka jeszcze intensywne popołudnie i wieczór, aby odbudować zniszczoną infrastrukturę, podkreśla Agnieszka Bajerska z PGE Białystok.
2: Energetycy pracują w terenie, usuwają ostatnie awarie u odbiorców. Około 5 tysięcy odbiorców w województwie podlaskim oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej. W tej chwili trwają prace związane z zmianami słupów, z naprawami sieci elektroenergetycznych. Prace te będą trwały, aż ostatni odbiorcy będą mieli dostęp do energii elektrycznej.
1: Najwięcej awarii odnotowano w powiecie białostockim. Strażacy interweniowali prawie 900 razy. Ponad 30 zdarzeń dotyczyło uszkodzonych budynków. Wymiana handlowych ciosów na linii USA i Kanada trwa w najlepszym. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych działaniami USA. Dodał, że od września zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odwetowe. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone wczoraj przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W Polsce na razie ochłodzenie, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Od poniedziałku nasili się także wiatr z kierunku północnego. W niektórych rejonach Morza Egejskiego będzie miał siłę 6-7 stopni w skali Beauforta.
3: Na szczęście w Polsce w miarę spokojnie, dzisiaj w granicach do 21 stopni, co prawda na północy może popadać, może też zagrzmieć. Jutro w całym kraju niestety parasol może być potrzebny, ale mam dobre informacje, bo od wtorku naprawdę bardzo przyjemna aura. Z każdym dniem temperatura będzie rosła, by w okolicach weekendu, w piątek w centrum nawet, uwaga, do 29 stopni. W pozostałej części kraju nawet do 25-26, więc będzie dobrze. Mam nadzieję, że teraz też wszystko w należytym porządku u Was w niedzielę 23 sierpnia. Ostatni tydzień wakacji. Dobra, nie mówiłem tego. Cofamy. Jest przyjemnie, jest cudownie. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Na dobry początek, Łukasz Bogdan. Cześć, witajcie.

0: Kiera Silva, King of My Castle na antenie Radio Box FM. Robimy lato, 16 minut po godzinie 15. Paweł napisał, że kończy właśnie remont. Wiadomo, kończy się urlop, to i remont trzeba zakończyć. Trzymamy mocno kciuki. Oczywiście za wszystkich, którzy odpoczywają też jak najbardziej, albo wracają z pracy do domu. Możecie dać znać pod 609-869-869. Mamy kolejną głosóweczkę. Halo, dzień dobry.
1: Z tej strony Beata, pytaliście co na obiad, dzisiaj u nas kociołek.
0: No proszę.
1: Z warzywkami, z mięskiem, także...

0: to na obiad. Serdecznie pozdrawiamy z Irlandii, wszystkich Polaków mieszkających i w Irlandii, i w Polsce, i oczywiście prowadzących Vox FM.
1: Dzięki.
0: Pomimo tego, że mieszkamy daleko, mamy polski obiadek dzisiaj w menu i oczywiście nasze polskie ulubione radio Vox FM. Pozdrawiamy.
1: No dzięki, trzymajcie się, cześć. No to smacznego życzymy i pozdrawiamy wszystkich właśnie w Irlandii, w Polsce, zresztą wszyscy, cały kontynent, bo teraz kontynent, bo teraz Europe, The Final Countdown w radiu Vox FM, za chwilkę Topic, Becky G, będzie też m.in. Mick i Wymarzona.

0: Chris Cross Amsterdam, Willy William, Mayo Mai na antenie Radio Vox FM. Za 25 minut już będzie godzina 16. Tymczasem my teraz przenosimy się do wiecznej, lecz słonecznej dzisiaj Belgii. Serdeczne pozdrowienia przesyła nam Łukasz z Marzenką z Awelgem. Właśnie słuchamy najlepszego radia, czyli Radia Vox FM. No ja ciężko pracuję, wymieniając olej w aucie. No to miłej pracy życzę oczywiście. Trzymajcie się tam ciepło. No i dla was, dla wszystkich pracujących dzisiaj Lady Gaga, Paparazzi. Za chwilkę będzie też Modern Talking.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Reklama 107,4 Poznań.

0: 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
0: 107.4
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
9: Na Ukrainie powstanie Panteon Narodowy. Ustawę o jego utworzeniu podpisał prezydent Zełenski. Dwie osoby ranne po wypadku w Sarnówku niedaleko w Łodzi. Przyczyną brawura jednego z kierowców. Wysokie fale i prądy wsteczne nad wieloma kąpieliskami na Pomorzu powiewają czerwone flagi. Godzina 16, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy chcą, dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. To kolejny nasz krok realizacji zasady, że ukraińscy bohaterowie różnych epok, którzy walczyli dla Ukrainy, dla naszej niepodległości, inspirują dziś Ukraińców, by byli silni, czyli wolni. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej do Ukrainy przywódców OUN. Brawura na drodze mogła doprowadzić do wielkiej tragedii. W miejscowości Sarnówek w Łódzkiem na drodze krajowej nr 72 kierowca Porsche zderzył się z jadącym naprzeciwko Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
10: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania w trakcie powrotu na swój pas ruchu zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
9: Mówi Izabela Wybychowska z łódzkiej policji. W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafili kierowca i pasażerka Porsche. Rodzina z dwojgiem dzieci jadąca Peugeotem na szczęście nie odniosła obrażeń. Czerwone flagi na plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Plażowicze nie wejdą do wody m.in. w Kołobrzegu, Stronie Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i u Stronie Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
9: Z powodu wykrycia bakterii E. coli zamknięta jest plaża w Darłowcu Wschodnim. Prawie 1000 wstrząsów sejsmicznych zarejestrowano w minionym tygodniu w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Większość trzęsień ziemi oraz wtórnych wstrząsów sejsmicznych nie przekroczyła magnitudy 3. Zagrożenie sejsmiczne w tym miejscu utrzymuje się od 15 sierpnia. W tym dniu w miejscowości Alhendin doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Dziś kolejne mecze piątej kolejki Ekstraklasy. W Radomiu po pierwszej połowie meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin jest bezbramkowy remis. O 17.30 GKS Katowice zmierzy się z Wisłą Płock. Z kolei o 20.15 rusza mecz Pogodzin Szczecin z Wisłą Kraków.

22 stopnie pokazują teraz termometry w Zamościu. Tam jest najcieplej. W Ostrołęce na termometrach niecałe 16 stopni. To miasto z najniższą temperaturą o tej właśnie porze. Burze też w wielu miejscach na Pomorzu i Warmii i Mazurach. W nocy na przeważającym obszarze kraju od 8 do 12 stopni. Na wybrzeżu będzie nieco cieplej, tam około 13, a w rejonach podgórskich spadek temperatury nawet do 4 stopni.

0: Nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
6: Reklama. 107,4.
7: Vox FM.
6: Poznań.
7: Poznań.
6: Vox FM.
7: Robi lato.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i efekta vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: 107.4
0: Fox FM. Poznań.
13: Poznań.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM robi lato.
15: Lato.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.

0: Audycja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
0: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: A Agnieszka... rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
2: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijny.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Reklama.

0: z Vox FM.
1: Reklama.
2: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama.

Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Pops FM.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
0: 3, 2, 1. DJ Harris i

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nawet 8 lat więzienia grozi 26-letniemu Hubertowi B. za spowodowanie śmiertelnego wypadku komunikacyjnego, informuje prokuratura okręgowa w Krakowie. Chodzi o potrącenie trzyosobowej rodziny na ulicy Solnej. Nie żyje małżeństwo, a ich dziecko doznało licznych obrażeń zagrażających życiu. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna w miejscu wypadku, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Sprawę badają śledczy, prokuratura ma go przesłuchać jeszcze dziś. Nie tylko w Zamościu zabrzmiał fałszywy alarm. Wczoraj rano podobne testy zostały przeprowadzone na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Miał to być cichy alarm, ale przez błąd ludzki wyemitowany został głośny, 3-minutowy sygnał służący do odwołania alarmu. Za błąd odpowiada człowiek, przyznaje Marcin Babicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Z tej sytuacji już wyciągnięte zostały stosowne wnioski. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie niezwłocznie przekazało stosowną informację do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
0: Jako że miał to być cichy test, mieszkańcy nie zostali wcześniej o nim powiadomieni. Służby wojewody podkreślają, że test dotyczył tylko części syren, tych najnowszych, dlatego nie wszędzie na terenie Zamościa i okolic alarm był słyszany. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał umowę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. To kolejny nasz krok w realizacji zasady, że ukraińscy bohaterowie różnych epok, którzy walczyli dla Ukrainy, dla naszych niepodległości, inspirują dziś Ukraińców, by byli silni, silni, czyli wolni.
3: I Ukrainach być silnymi, silnymi znaczy wolnymi.
0: Podkreślam, Wołodymyr Zełenski, ukraiński prezydent dodał, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem. To nie ktoś inny powinien decydować za ukraińskich żołnierzy i weteranów, co będzie uhonorowaniem ich siły i jak będzie ona wyglądać. To właśnie ci, którzy wywalczyli Ukrainie wolność, powinni bezpośrednio uczestniczyć w tym, jak zostanie to zapisane w historii naszego państwa.
3: Mają brać bezpośrednio uczestnicz w tym, jak to będzie zafiksowano historią naszej
0: Krajowy. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej do Ukrainy przywódców OUN. Twierdzą, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze Diozu od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
0: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia, nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za pożarem. Brawura na drodze mogła doprowadzić do wielkiej tragedii. W miejscowości Sarnówek Łódzkim na drodze krajowej 72 kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
5: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania w trakcie powrotu na swój pas ruchu zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
0: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. W wyniku tego zdarzenia do szpitali trafiło kierowca i pasażerka Porsche. Rodzina z dwojgiem dzieci jadąca Peugeotem na szczęście nie odniosła obrażeń. Czerwone flagi zawisły przy plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Plażowicze nie mogli wejść do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
6: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta.

0: W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
1: Z powodu wykrycia bakterii E. coli zamknięta była plaża w Darłówku Wschodnim. W życie w niedzielę weszły przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. W życie weszło rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
2: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
3: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo myślę każdemu jest potrzebne.
2: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
1: Przeciwko nowym przepisom są także działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat. Twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Pierwsze prace ruszą na początku października.
4: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
1: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach. Rozbudowa A2 potrwa 2 lata. Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, informuje agencja AFP. Na informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Krzyżak.
5: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie. Coraz częściej w ostatnich latach dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
1: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Węgierska elektrownia atomowa w Paksu zwiększa moce. Ponownie uruchomione są 4 z 8 turbin, poinformował premier Węgier Peter Modziar. Elektrownia w Paksu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siłownia może osiągnąć swoją pełną wydajność już w najbliższą środę. Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i obszarze metropolitalnym Tokio, jak informują japońskie władze, miało magnitudę 5,9. Służby informują o prawie 40 osobach rannych. Według japońskiej agencji meteorologicznej epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km. Ten obszar jest podatny na częste zjawiska sejsmiczne. W Tokio silne wstrząsy odczuwalne były około 20 sekund. Nie odnotowano zakłócenia pracy elektrowni atomowych. Prawie 1000 wstrząsów sejsmicznych zarejestrowano z kolei w minionym tygodniu w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Większość trzęsień ziemi oraz wtórnych wstrząsów sejsmicznych nie przekroczyła magnitudy 3, a zagrożenie sejsmiczne w tym miejscu utrzymuje się od 15 sierpnia. W tym dniu w miejscowości Arhendin doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Wymiana handlowych ciosów na linii USA i Kanada trwa w najlepsze. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych działaniami USA. Dodał, że od września zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odbytowe. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
6: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
7: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
6: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
8: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
6: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?

0: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
1: Pierwszy Klaps w Tarnowie ma paść 24 września.
2: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
1: Dodaje prezydent Kwaśny.
3: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić na początku września, spędzi tam ponad miesiąc. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem. Pytamy zatem o wyprawkę szkolną, a konkretnie pytała o nią Ela Piotrowska.
4: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
5: Ja jeszcze nie.
6: Mam już prawie, że wszystko.
7: Nie zeszyty niepotrzebne.
4: A dlaczego?
7: No ja na iPadzie piszę wszystko.
5: Mamy.
4: Wszystko?
5: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
4: A podręczniki?
5: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
4: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
5: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
7: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
5: Tak 600 wyszło.
3: O przygotowania do nowego roku szkolnego pytała Ela Piotrowska. W Polsce na razie ochłodzenie, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Od poniedziałku nasili się także wiatr z kierunku północnego. W niektórych rejonach Morza Egejskiego będzie miał siłę od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Kilka dni temu odebrał nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca. Jest kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Jego klubowy szkoleniowiec Belg Vincent Kompany został wybrany trenerem roku, a piłkarką roku została Julia Gwin, także reprezentująca barwy Bayernu. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie